To jest Radio SK.

0: Kawka Przemyśl.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: SK Przemyśl.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Na otarcie łez po minionym weekendzie mam dla Was sympatyczne majowe już prognozy. Synoptycy obiecują nam sporą dawkę poniedziałkowego słońca i błękitu. To słońce jest z nami już prawie 15 godzin. Dziś od 5 do 19.50. Potem sprawi, że temperatura podskoczy w Przemyślu i regionie powyżej 20 stopni. Dobrego dnia!
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze akcja gaśnicza. To po dużym pożarze w Gliwicach. Zgłoszenie wpłynęło wczoraj po 19. Ogień pojawił się w nieczynnej hali fabryki drutu. Płonęły materiały po rozbiórce. Pożar objął też inne pomieszczenia. Łącznie to około 9000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę. Jej skład budzi kontrowersje. Wśród członków jest m.in. Julia Przyłębska, krytykowana przez rządzących. Podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent mówił o potrzebie konstytucji nowej generacji. Premier Donald Tusk jednak miał inne zdanie na ten temat. Rada nowej konstytucji na razie liczy 7 osób, a prezydent zapowiada jej rozszerzenie. Do prac mają dołączyć kolejni eksperci i parlamentarzyści. Już dziś startują matury. No i właśnie o godzinie 9 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na pewno do tego tematu będziemy wracać.
3: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwają prace przy budowie nowoczesnego centrum serwisowego dla pociągów. Inwestycja jest na zaawansowanym etapie realizacji. Szczegóły zna Tomek Widak.
4: Nowe zaplecze PKP Intercity na przemyskich Bakończycach ma być jednym z najważniejszych centrów serwisowych w południowo-wschodniej Polsce. Na miejscu ma powstać hala napraw, ekologiczna myjnia wagonów i nowy układ torów. Dodam tylko, że po zakończeniu prac zatrudnienie znajdzie tam około 150 osób.
1: Centrum serwisowe ma być gotowe jeszcze w tym roku. Zdecydowanie usprawni codzienną pracę zaplecza odpowiedzialnego za przygotowanie składów do realizacji połączeń kolejowych.
5: Jankes, Jankes, i Wiktor.
6: Wiktor. Radio SK.
7: Poniedziałek po majówce. Ciężko mi znaleźć w tym zwrocie coś pozytywnego.
8: Kupimy ci kartkę taką z pozytywką i będziesz ją sobie otwierał zawsze po długim weekendzie do poprawy humoru, dobra? A
7: podobno z pozytywów to od dzisiaj kawę będzie nam robił Jankes, więc będziemy się delektowali jego obecnością.
8: No to kto da więcej? Szukamy dzisiaj pozytywów. Jeżeli jakieś macie, to dajcie znać na Jaskowym Messengerze.
7: I pozytywne messengerowe. Bla, bla, bla.
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zapraszamy. Z kim się
8: dobrze, dobrze słyszysz?
9: Proszę?
7: Masz stereo w uszach?
9: Słuchaj, mamy połowę kawy. No, za chwilę będziemy o czym, o tym wszystkim pięknie opowiadać.
7: Wrócił tatuś!

0: jest.
1: Czekaj, ty nie masz mikrofonu włączonego.
2: Dziękuję bardzo.
3: Ja opłaciłem na męczne mikrofony.
1: Ja tak się przyzwyczaiłem przez ostatni tydzień, że ci nie włączam,
2: No nie, ale tęskniłem, słuchajcie, rzeczywiście miałem, to byłam gdzieś tam, słyszałem, mówiliście o tych uszach moich surfera.
4: Słyszałeś?
2: Ucho mam, jedno mam ucho od śledzia, a drugie jeszcze mam ucho surfera.
1: Ale czy już oficjalnie możemy powiedzieć, że dołączyłeś do nas z nowymi uszami, czy dalej masz stare
2: uszy? Z nowym uchem. Stare tutaj, jest złote przeboje, a tutaj jest ta. Przepraszam.
1: Będziemy mówili do nowego w takim razie.
2: O, właśnie.
4: Bo co prawda cieszymy się bardzo, że wróciłeś i to jest zdecydowany pozytyw. I szukamy innych pozytywów po majówce, bo jak wiadomo, jednak fajnie, gdyby ta majówka trwała bardziej tak 9 dni niż 3, jak w tym roku.
1: To dzień dobry, jakiś pozytywek?
5: Hej Eska, to może taki mały żarcik na czasie. Co robi Polak po majówce? Stoi w kolejce z workiem na butelki, czekając na kaucję. Pozdrawiam.
4: Dodajmy, że Jankes nie słyszał.
3: Dobra, to nie mam słuchawek jeszcze.
1: Jankes, ale pamiętaj.
6: Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia, zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: Ałej, niektórych tak właśnie boli.
1: Jadziula, ale masz jakiś pozytyw? Bo szukamy dzisiaj pozytywów.
2: Mhm. Dobrze, że się rozmajówka skończyła.
3: Na zdrowie.
2: Trzeba było przyjść do pracy.
4: Super.
5: Ura. Tęskniła po prostu.
1: A kama kicha na kielicha z kawą.
2: Poranne rasowanie.
0: O czym pomyślałeś, jak kichałaś?
4: Jak to o czym? O kolejnej majówce.
2: Słuchajcie,
1: w przyszłym roku to jeszcze nic, za dwa też nie, ale za trzy lata majówka będzie sobota, niedziela, poniedziałek pierwszy, wtorek do pracy.
0: Już sprawdziłeś to?
1: Środa też.
2: Rezerwuję!
4: Drugi!
0: Wiktor w pracy, no dobrze.
2: A ja przyjdę do pracy.
4: O, na ciebie to zawsze można liczyć.
2: Tak.
4: Zresztą tak samo jak na panią Karolinę Pajączkowską, bo ona bierze udział w programie Królowe Przetrwania.
1: Przedziwna to jest postać.
0: Która to już edycja, bo ja nie wiem, sezon?
1: Trzecia, chyba czwarta.
4: Słuchaj, którakolwiek by nie była.
0: Co tam się dzieje? No i to tam.
4: Guilty pleasure nas wszystkich. No i pani Karolina uderza w produkcję tego programu, bo większość dziewczyn była podobno non-stop pod wpływem alkoholu.
1: Ona tak powiedziała, tak. Ona tak twierdzi.
4: No.
2: To już wiemy, skąd nazwa programu Królowe Przetrwania.
0: Ale ja w majówkę byłem nad morzem, to tam
4: dużo
0: było. Dlaczego
4: od razu ci się z majówką skojarzyłeś?
0: Bo sporo widziałem tam takich królów.
2: Królowych życia.
0: Oj,
2: widziałeś?
0: Tak.
1: Słuchajcie, to dalej. Przeskakujemy na inny kanał. Jesteśmy teraz w Polsacie. Tam jest Bagi. To jest influencer, który był sprawdzany w roli prowadzącego Tańca z Gwiazdami.
4: On wygrał kryształową kulę, tak. Później się pojawił w odcinku specjalnym, takim dla influencerów.
1: Dali mu mikrofon i podobno sobie nieźle radził.
0: Młody, perspektywiczny, tak.
1: I teraz Edward Miszczak, czyli szef Polsatu aktualnie, wysyła do niego SMS-y. I Bagi zrobił screena tego SMS-a i wrzucił do internetu.
4: Napisał do niego: zapisz się do logopedy, proszę.
0: To jest dobre, rzeczywiście, nawet numer telefonu był do tego logopedy.
1: Tak jest. Jadzia, gdybyś była złośliwa i byś była Bagim, to co byś odpisała Miszczakowi?
2: Zapisz się do dietetyka.
6: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Nie, to nie było śmieszne.
2: Absolutnie.
0: Dziękujemy bardzo, no. Tańczymy dalej oczywiście.
4: Ja coś czuję, że w tym Polsacie to jednak kariery nie zrobię. Dzięki wam, naprawdę.

0: 6.30 prawie, Janki, słyszysz?
1: Proszę?
0: 6.30 prawie!
1: Ale byłem rzeczywiście lekarz mówi, żebym dbał o swoje uszka, trochę ciszej słuchał, ale jest okej.
2: Okay. My mamy dla ciebie ksywkę nową. Tak? No. Jesteś polskim Van Gogiem polskiej radiofonii.
1: To o tym nie będzie w newsach.
0: O tym, że niełatwo być trenerem w polskiej ekstraklasie. Szczegóły za chwilę.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.

0: Mówimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
1: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
5: Aura zapowiada się całkiem sympatycznie. Jeśli macie w planach rowerową przejażdżkę do pracy, do szkoły czy na traskę, to załóżcie na głowę kask. To nie wstyd, a może w jakiejś nieprzyjemnej sytuacji uratować życie. Przed nami pogodny poniedziałek i całkiem ciepły. Majowe termometry mają pokazać potem w Przemyślu i regionie powyżej 20 stopni.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 33-letni sternik usłyszał zarzuty, to po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły dwie osoby. Więcej o tym w SK News już za pół godziny. Obecność amerykańskich wojsk w Europie i kwestie bezpieczeństwa. O tym telefonicznie rozmawiali prezydent Polski i Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi opuścił więzienie we wtorek. Wczoraj odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Amerykanie pomogą statkom w ciśnieniu Ormus. Od dziś rusza operacja Projekt Wolność. Chodzi o bezpieczny tranzyt jednostek handlowych. To jeden z kluczowych szlaków na świecie. Wojsko USA będzie koordynować ruch statków bez zapewnienia wojskowej eskorty.
7: SK Sport News.
6: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksem Zverevem. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu, ranki 1000.
8: Jankes,
9: Kama
10: i Wiktor
9: w Radiu
10: SK.
11: Dzień dobry, witamy w komplecie po majówce w poniedziałek, 4 maja.
12: Cały czas szukamy pozytywów tego, że już jest po majówce.
13: Jadę nad morze do pracy. Na całe szczęście będzie słaba pogoda. Także 2-1 w pozytywach.
11: Dzisiaj jeszcze ładnie.
12: Dobrze, no, nie spali się, nie będzie go skóra bolała.
11: Wszystko dobrze, no. Bardzo dobrze.
12: Będzie padać.
11: Ja wczoraj wracałem z majówki, byłem nad morzem, gdzieś tam się pokręciłem, ale się fajnie wracało w korkach.
12: Jacie. No, w korkach nie będzie stał, bo po majówce jedzie.
11: No, to jest Polska.

0: Tak, to Sobel. Kochasz? 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Tymczasem za nami pierwsze wielkie wolne w tym roku, połączone z ciepełkiem, więc mamy dla was przegląd tego, kto co gdzie robił na majówkę.
2: Na przykład Małgosia Rozenek wybrała słoneczną Rivierę.
1: Na przykład Sandra Kubicka była na luksusowej Marbei.
2: A Wersów postawiła na tradycyjnego grilla.
0: A Michał Koterski, zresztą tutaj dzisiaj o superach z przodu na pierwszej stronie, Koterski w Trójmieście, w Sopocie.
1: Lecimy dalej, bo Doda na przykład, nie wiem czy widzieliście, zachwyciła cały Kraków i całą Polskę, bo przebrała się za flagę i w biało-czerwonej pelerynie zaśpiewała nasz hymn.
0: Ja właśnie to widziałem, to naprawdę była ona, tak?
1: Tak, tak.
2: No, ale flaga Doda.
1: Ładnie. W ogóle Doda ostatnio punktuje, naprawdę.
2: No, natomiast para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawrotscy, reprezentowali kraj podczas oficjalnych obchodów Dnia Flagi.
0: Ale bardzo dobrze, ktoś musi pilnować flagi, gdy reszta narodu pilnowała karkówki. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?
5: Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Woda Cisowianka 1,5 litra, tylko złoty 89 przy zakupie 6 sztuk. Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje, jedyne złoty 49 przy zakupie 4 sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny. To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.

0: Kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka, Anka.
2: Eska, budzi w urodziny.
3: Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
4: Cześć Aniu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
3: O cię kręcę!
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś to sobie na dzisiaj?
5: Tak, tak, świętowaliśmy w piątek.
4: Sobotę, niedzielę i w poniedziałek!
5: Można tak powiedzieć.
3: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania,
4: jak
3: naprawdę.
4: Jak karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ci znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich?
5: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
4: No, jeśli razem stworzyliście wspomnienie.
3: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie.
3: Tak jest.
4: I bardzo tak jest. Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
3: Podobno 3 lata miałeś, jak się poznałyście w przedszkolu.
4: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko
3: jedyna. To prawda?
5: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
3: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak, tak! I ta manga
3: tak,
0: z przodu!
3: Tak,
4: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
5: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.
3: Co się działo przy zupie mlecznej, zostaje przy zupie mlecznej.
0: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
3: Urodzinowa stówka.
0: Co tam?
4: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
3: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
5: Radio. Dziękuję bardzo.

0: 7 za chwilę, newsy od Pauliny. My też mamy newsa, bo matury dzisiaj wystartowały. Zaraz wystartują.
1: Zbudą się powolutku, no. Nie jemy za dużo, żeby po niej nie chodzić za często.
0: Słuchajcie, to jest hit. Oskar Pietuszewski, ten, który zadziwił świat, nasz polski młody piłkarz.
2: 17-latek.
0: FC Porto.
1: On też chyba maturzystą jest, prawda?
0: Mama do niego zadzwoniła, że musi przestać grać w piłkę na parę dni, bo matura jest do napisania i rzeczywiście dzisiaj zaczyna w Polsce matury.
1: No to zapraszamy i trzymamy kciuki, oczywiście, oby dobrze strzelał.
2: Możesz zarabiać za granicą mnóstwo, ale jak mama dzwoni i mówi matura, to przyjeżdżasz.
3: Jankes,
4: Kama
3: i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka?

0: Tylko dostępne na Dako.eu.
1: Po przyjemnym słonecznym weekendzie w prognozach ciąg dalszy sympatycznej aury. Synoptycy obiecują nam temperaturę powyżej 20 stopni. Do tego słońce i błękitne niebo nad Przemyślem i regionem. Ta aura, a teraz przypominajka, że od jutra czeka nas zmiana organizacji ruchu na naszej Przemyskiej ulicy Rejtana i Konopnickiej.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. 2 osób nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
2: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie, a nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7:30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
4: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
5: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
6: kawał drogi.
5: Się o 3:00 wstać.
6: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
7: Szczerze w ogóle. Może się uda zdać.
2: A w tym roku chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
8: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą maturę na stadionie Legii Warszawa.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. Ta akcja ma uświadamiać rowerzystom, motocyklistom i właścicielom hulajnóg, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. A mowa o kampanii pod hasłem Jednośladem – Bezpiecznie do celu. W jej ramach przemyscy policjanci przypominają m.in. o noszeniu kasków i ochraniaczy, ale nie tylko.
9: Ważnym aspektem jest również widoczność, a co za tym idzie, korzystanie z elementów odblaskowych.
1: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
9: Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drogach oraz o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego.
1: Akcja potrwa do 25 czerwca.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor.
10: W radiu RSK.
8: Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
12: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
13: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
8: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
14: Siemanko, SK. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
13: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku. Dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
0: Medium rare.
2: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
0: Lubisz sobie pojeździć
2: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego.
0: Jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
2: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
2: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie. No,
0: okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
0: O nie!
2: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
0: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
3: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
1: Muzyka, dziękujemy.

0: fajne, takie tłuste, takie jak karkówka z grilla właśnie.
1: Bałam się, że powiesz, że takie jak coś innego.
0: No nie mógłbym przecież powiedzieć, że takie jak ty, prawda? Nie powiedziałem tego.
2: Nie powiedział. Siódme wygrywa w
0: Radiu SK. Janki!
3: Jesteśmy, lecimy!
1: Chodź, 664-402-302, nasz numer telefonu.
0: Ludzie dzwonią do ciebie na dwie linie. Mamy zestaw wiosenno-letnich gadżetów eskowych, tam między innymi torba, butelka, plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Oczywiście obrędowane logo najlepszego radia.
1: Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody. Dodatkowo jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Tak. Plus, bardzo ważne, trzymajcie telefon przy uchu, gdy do nas dzwonicie, bo inaczej będzie...
4: Odbieramy, ja odbieram. Dzień dobry, witamy, halo, halo, kto dzisiaj pierwszy?
5: Witam, Ania.
4: Pierwsze. Ania.
0: No Ania, dobra. To jest ta od wygrywania.
1: Mm. Aniu, czy wulkanizator bada wulkany?
0: Tak czy nie?
5: Tak. Nie, raczej nie.
0: A co bada wulkanizator?
5: Teoretycznie ogony.
0: Dobrze.
4: A na letnich czy na zimowych jeszcze?
5: Na letnich.
1: A ja na zimowych. Ja na zimowych, ja nie wierzę jeszcze w te pogody.
4: A mamy zimni właśnie w tym tygodniu.
1: Widzisz, no, racja, jak zawsze.
0: Fajnie.
4: Lecimy dalej. Drugie.
0: Słuchajcie, dwóch znanych Karolów proszę wymienić.
5: Karol Krawczyk i Nawrocki.
1: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
4: No dobra, lecimy dalej.
0: Trzecie.
4: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
5: Dla mnie to jest Ludzie 102, no.
1: Tylko tak ten serial się nie nazywał.
3: Ludzie się nie dostał.
0: Potarga.
4: Kojarzysz serial taki Cztery pancerni i pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
0: Halo, dzień dobry.
1: Odbieramy następne telefony. Halo.
0: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona coś tam on blondyn.
1: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
6: Dzień dobry.
1: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
0: Miłośnicy pogłosu razem z nami.
1: No. Dzień dobry.
4: Halo.
6: Halo, witam.
1: O, no,
0: czwarte.
1: Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
0: Na Kamilę trafiło to pytanie.
1: Szok.
6: Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka.
1: A gdzie warzywa do tego? No, ale dobrze powiedziałeś.
4: A kaszanka też fajna.
0: Tu uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
6: Nie wiem.
0: Uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
1: Zaliczaj.
4: Po znajomości.
0: Szóste.
4: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
0: Już za chwilę.
6: Matura.
0: No.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
0: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
1: Trafiło na Wiktora.
4: Kto wymyślił to pytanie?
1: Jak to się Wiktor wymyślił?
4: Wiktor wymyślił to
1: i
4: pytanie.
1: Wiktor zadaje.
4: Ja się pod tym nie podkarkowuję.
0: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
6: No oczywiście ze świnki.
1: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
4: Karkówka jest z grilla.
1: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
0: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Co chcesz powiedzieć?
6: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się z tego, że się skończyła. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
4: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
0: Ale musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
4: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak.

0: Poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No dużo!
1: A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: To jeszcze więcej.
3: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym w newsach będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży też, w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Jeśli siedzicie za kierownicą i jesteście w okolicy przejazdu kolejowego, to wraz z przemyskimi policjantami apelujemy o ostrożność. Pochwilenie uwagi i zagapienie na torach może kosztować życie. Weekendowe i poniedziałkowe prognozy słoneczne i z każdą godziną coraz cieplejsze. Po południu temperatura powyżej 20 stopni, może nawet 23.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w ciśnienie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
12: SK Sport News.
11: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
1: Jan, Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Dzień dobry, witam raz jeszcze po majówce, w poniedziałek 4 maja. Hej, maturzyści!
15: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
16: Hej, SK, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
17: Co to za robota, ja bym chciała
14: wiedzieć. Ciekawe, no.
17: Dlaczego nas tam nie ma?
15: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel. Zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrówcie wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
0: No ale masz dzień w gazetach, zobacz, wszędzie jesteśmy. No,
2: super,
0: no wszędzie
2: super.
3: O tym mówią.
2: Tam jest nawet
3: bazie,
2: Woryna pędził jak maszyna.
3: Tak,
2: lubię
3: jest.
2: Te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radio jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O,
0: tak.
1: To, skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę.
0: No.
1: Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio
0: bardzo.
1: SK? No, proszę.
2: Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne 1,99 zł za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji, skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarek, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
8: I po reklamie.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie go.
0: Ona tu jest. No właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami i jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj, oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze? Bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka o ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
5: Po prostu nie zdążycie, tak?
4: Nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
5: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
4: Samochód, no, proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
5: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
4: Nie. My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
5: Proszę od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
4: Ale proszę pani...
5: Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
4: To już pani mówię, płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
5: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
4: Na przykład będzie głośniej huczeć, albo proszę pani, zobaczy pani w garażu, że nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
5: Nie, dla mnie
4: no
5: to jest
4: wtedy.
5: To, co teraz o czym wy mi w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
4: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
5: Nie ma szans, jakie dokręcanie, o czym my rozmawiamy?
4: Dobrze, do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
6: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Ach, ten Nosel, kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
1: Kiedyś się dokręci.
0: Dokręci się właśnie. Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować. Ja się staram.

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiam oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka polskiego. Prawda? Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej, tu Paweł Orlański, majówka w trakcie.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
1: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentu, czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
3: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
4: Szczerze w ogóle?
2: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
5: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
6: Na pewno nie chcę dziadów.
7: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
2: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
0: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
8: SK Przemyśl News.
9: Krzysztof Pomorski. Władze Przemyśla przygotowują się do realizacji kolejnych inwestycji. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwały wprowadzające nowe zadania do tegorocznego budżetu. Tomek Widak.
10: Największą inwestycją będzie budowa nowego pawilonu na terenie schroniska w Orzechowcach. Na ten cel miasto zabezpieczyło ponad 3 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na połowę 2027 roku. W budżecie znalazły się także środki m.in. na przebudowę ulic, remont alejek cmentarnych, modernizację biblioteki publicznej oraz zakup samochodu dla seniorów.
9: Miasto przekaże też dotacje dla szpitala na zakup inkubatora i łóżka porodowego.
11: Jankes, Jankes
12: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
13: Dzień dobry, powtórzę to. Jesteśmy w komplecie.
14: No i to jest zdecydowanie wielki super pozytyw. A super, jeżeli super my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na SK Messengerze.
15: Hej, szukacie pozytywu? Ja mam dzisiaj imieniny. I poniedziałek. I kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z Warszawy.
13: To była taka oficjalna walka o podwyżkę, że szef słucha?
16: I tak, nie dostanie.

0: Kamil Nosel się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czekaliście, tęskniliście?
2: Ja najbardziej.
3: Janek, on powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
4: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie, po majówce, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje. Włochy. Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
5: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
5: no
2: nie, chodzi
5: norma,
2: o, nie chodzi o kubkę.
5: Okay.
4: Co jeszcze można sprzątać po pieskach?
2: No siusiu, serio, naprawdę.
5: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą, no i taki spryskiwacz, albo w sumie mieście trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
4: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
5: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
4: No chyba nie psy.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Jak co poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły dłużej niż ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obeznana w rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo. Absolutnie. To podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami na głowach.
5: Dokładnie tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, wie, to znaczy mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No. Nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
5: Dokładnie. Jak dobrze. Są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: O co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask? Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma.
3: Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu. My naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo. W związku z tym, Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super. Bardzo się cieszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej. Wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie. Taki super. Wspólny, rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest. Pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaskasku.

0: mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to, oczywista oczywistość. No, tak.
3: To, że nie partidziano.
2: To jest tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć? Wziąć.
5: Ja

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
6: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
7: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Weekend za nami, czas wkroczyć odważnie w nowy dzień i w nowy tydzień. Aura będzie nam sprzyjać, a synoptycy obiecują pogodny poniedziałek i ciepły, bo z temperaturą od 23 do 25 stopni. To pogoda, a teraz przypominajka, że od jutra czeka nas zmiana organizacji ruchu na naszej Przemyskiej ulicy Rejtanej Konopnickiej. Dobrego dnia!
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 8.30, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Chodzi o odcinek między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch jest spowolniony i tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. Wypadki przy pracy to najczęściej wina złej organizacji, presji czasu i zgubnej rutyny, ocenia główny inspektor pracy Marcin Stanecki, a w ubiegłym roku przy pracy zginęło prawie 200 osób. Maturzyści gotowi do egzaminu dojrzałości. W drodze na egzamin udało nam się porozmawiać z Hanią i Olą z drugiego LO w Olsztynie.
12: Zaczynamy o 9:00, przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda, więc to jest nasze dobre podejście. Czuję się przygotowana, więc jest okej.
11: Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
13: Kama i Wiktor.
14: No i dzień dobry, a my dzisiaj...
15: Dzień dobry!
14: Poniedziałek!
15: Hej!
14: Po majówce!
15: Hej!
14: Szukamy pozytywów!
16: Hej! Tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
14: O! O! Właśnie!
17: No i brzuszek pełny!
14: Troszeczkę przypomniała mi o moich piwnicach.

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankes, wrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry. Miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, na twoją cześć po antenie surfują słuchaczki. Posłuchaj tego.
1: Dawaj.
3: Jankes, cieszymy się, że wróciłeś. Bardzo, bardzo tęskniłam, bo kama z tej tęsknoty to przestała mówić głupoty, a Wiktor to już w ogóle starym dziadem leciał.
0: Co?
3: Także jesteś niezastąpiony do tego w sumie kwartetu, bo Bugaj jest również najważniejszą osobą w tym zespole i jedną z najważniejszych osób.
2: Także zaraz pojękę się.
3: Bardzo, bardzo cieszymy się, że wróciłeś. Na pewno wszyscy słuchacze skaczą z radości.
1: Dziękujemy, ale niesamowite, co potrafi AI, prawda?
0: Czy ja mogę polecieć starym dziadem teraz?
2: No dawaj.
1: O, dawaj, no poprosimy.
4: Zostańcie z nami, gdyż za chwilę kolejne przeboje.
5: Jankes, Jankes i Wiktor.
6: Kama i Wiktor.
7: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Pasztet Profi 131 gramów, jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Dziękujemy, to był Ed Sheeran. 11 minut do godziny 9.
1: Czy ty już słyszysz te dźwięki, które ci towarzyszą teraz?
0: Tak, to jest Alizan.
1: Nie, to jest walizka.
0: Walizka. Ale się cieszymy. W tamtym roku mnie się nie udało dolecieć z różnych technicznych problemów. Przez te problemy, ale w tym roku mamy być w komplecie.
1: Ale nie martw się, bo ja się na przykład tak dobrze bawiłem na pierwszej edycji Odlotu Ściśle Tajnego, że tak jak ty, nic nie pamiętam, żebym tam był.
2: Słuchajcie, w październiku zabraliśmy naszych fantastycznych słuchaczy nie wiadomo gdzie. To znaczy, że zarówno my, jak i słuchacze nie mieli zielonego pojęcia, dokąd będą lecieć. Było pewne tylko, że robimy sobie taki fajny city break i polecieliśmy. Polecieliśmy na Cypr, było świetnie. Było bardzo świetnie. Wiktorowi pokazywałam zdjęcia, bardzo mu się podobały.
1: Już to opowiadałem przed chwilą, nie musimy do tego wracać. Ale słuchajcie, to jest jeden z najbardziej podniecających w taki pozytywny sposób tych elementów, które mamy na antenie, bo i wy, i my nie wiemy, co się wydarzy.
2: Będą pojawiały się na naszej antenie podpowiedzi.
0: Będą faktycznie znaki, tak zwane.
2: Będziemy zgadywać, dokąd lecimy, ale tak naprawdę dowiemy się o tym wszystkim na lotnisku. Już w ostatni weekend maja lecimy. Nie wiadomo dokąd, ale wiemy na pewno, z jaką fantastyczną ekipą. Leci Jankes, leci Wiktor, leci Kama, leci Bogaj, no i przede wszystkim wy, czyli nasi fantastyczni słuchacze.
1: I teraz uwaga, jedyna możliwość, aby wejść do zabawy i potem wejść do samolotu, to jest pobranie aplikacji Radia SK, bo tam tylko zgłoszenia.
0: To będzie z pewnością City Break, który zapamiętacie na zawsze, poza Wiktorem oczywiście. Na miejscu będzie All Inclusive, też będzie ubezpieczenie, bo to też bardzo ważne. Będzie wszystko, no słuchajcie, rewelacja.
2: Więc zapraszamy, ściągajcie apkę eskową, tam się zgłaszajcie, no i czekamy na was.
1: I pamiętajcie, że główna zasada to...
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Lecimy w ostatni weekend maja, a zgłaszać się przez apkę można już teraz.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9. Kończymy nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Spokojnie, ten tydzień dopiero się rozpoczyna. W studiu już się pojawił Michał Hań, tak?
1: Tak się przypomniał. Czekaj, jak ty dawno się nie widzieliśmy?
2: Nie, on chciał zrobić, jak wiecie, wchodzą ci bokserzy.
3: Michał!
4: Let's get it to rumble.
0: No. Ale spojrzałem na Michała i pomyślałem o żużlu. Michał, bo ty jesteś ekspertem żużlowym, prawda?
4: Oczywiście, ja na żużlu się znam doskonale.
0: Ile jest okrążeń jest w jednym biegu?
4: 4.
0: Kurde,
1: no i dobry!
4: Dobrze powiedziałem? Jejku, jak ja bym mógł zdawać dzisiaj maturę, mam przejście.
3: Co więcej, my właśnie sprawdzaliśmy, jakie przecieki są i czy są przecieki. Okazuje się, że przecieków nie ma, ale dziwnym trafem na przykład zemsta tutaj zaczyna przodować.
0: Cicho, za to są kary, za podpowiadanie.
5: Dobra. No.
0: Jesteś gotowy?
4: Oczywiście, zawsze.
0: Przypominam, jak się nazywa Michał.
1: To jest Hany kochany i on no, za chwilę Hany, po 9:00, tak. A my jutro o 6:00 rano.
6: Kama i Wiktor.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
15: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.

0: Doszło wczoraj wieczorem w rejonie Term Maltańskich. Poszkodowani trafili do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce maturzyści rozpoczęli egzaminy. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. W 15 liceum w Bydgoszczy uczniowie wchodzili do szkoły z uśmiechem, choć jak przyznają, stres jest.
1: Na razie wszystko to, co powinnam umieć, to umiem, więc noc przespana, ale ostatni moment tam jeszcze przed snem, po prostu jakieś lekkie powtórki, żeby jeszcze coś tam sobie przypomnieć do samego końca.
2: Pełny spokój o 20 poszedłem spać całą noc jak dziecko spałem, no.
0: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, denerwują się też nauczyciele i dyrekcja.
3: Pierwszego dnia matur nigdy nie śpi spokojnie, następnego dnia już jest dobrze, już jest wszystko pewne, że działa.
0: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 LO w Bydgoszczy, a już jutro maturzyści zmierzą się z matematyką. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa już specjalny system ostrzegawczy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy. To 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
4: Jak błyska wolno, to jest uwaga. Jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem.
0: A ratownicy apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynąć do brzegu.
5: SK Przemyśl. New. Krzysztof Pomorski. W Przemyślu działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej, drugi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Leszczyńskiego. W szczególnych przypadkach takie spotkanie może się odbyć także w domu lub szpitalu. Po więcej szczegółów zaglądajcie na stronę internetową miasta pod adresem przemyśl.pl, dokładnie w zakładkę Nieodpłatna pomoc prawna.
6: Sport w Przemyślu.
5: Od wygranej rozpoczęli rundę play-off futsaliści Eurobusu Przemyśl, pokonujące w pierwszym meczu AZS Katowice 3-1. Rewanż w sobotę w Przemyślu. Początek w Hali Postiru o 16:00.
7: Przydałby się jakiś plan B, kiedy trzeba po majówce wrócić do pracy, w dodatku jeszcze przy takiej ładnej pogodzie. No to w takim razie ja mam odpowiedź na to wszystko. Jest plan B. Ten muzyczny, od PZ-a Maty i Kaza Bałagane. Już teraz od tego zaczynamy te godziny hitów na czasie. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: 2 miliony. No chciałbym mieć dla was, ale tu chodzi o liczbę ludzi, którzy w weekend pojawili się na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro i oglądali koncert Shakiry za darmo, czego chyba najbardziej zazdroszczę. Wielki koncert, który przeszedł do historii, zresztą Copacabana, Rio de Janeiro, i Brazylia rzeczywiście słyną z tych wielkich koncertów i Shakira dołączyła do takich gwiazd jak Madonna na przykład, która również na tej plaży dawała darmowy koncert. My wróćmy do kraju, jak słychać, ja jeszcze zaspany trochę po majówce, mimo że już 19 minut po 9. W sumie to możemy się trochę jednym z hitów Shakiry inspirować, żeby się trochę dobudzić, kiedy zaczynamy pracę po majówce. Bo wiadomo, że nic tak nas nie pobudzi jak kawa, a dzisiaj od rana to wyjątkowo musi być...
2: Siekiera, siekiera.
1: Siekiera, siekiera, czyli całkiem mocno. To ja idę po kawę i za chwilę wracam z hitem numer 1 z gorącej 20. Fever Dream, Alex Warren będzie.
3: Autopromocja.
4: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powróci.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
4: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
6: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: i Benny Hertz. Za kilka chwil tak na feed. Damiano Dawid i Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon. Tu Hanczak, tu Radio SK. Tak wam gramy na złagodzenie tego majowego, ale jednak poniedziałku. I to jeszcze po majówce. Nie wiem, czy już zdążyliście się zdenerwować, zestresować, wkurzyć na przykład jakimiś mailami, albo użeraniem się z ciężkimi klientami, albo tym, że macie do wykonania mnóstwo pracy fizycznej w upale. Pomyślcie o tym wszystkim, ale potem pomyślcie, że mogłoby być gorzej, bo właśnie teraz moglibyście siedzieć i pisać maturę z polskiego.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
6: I twój znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: I po reklamie.

0: 4 minuty zostały do 10. To Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście. Wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag'n'Ball Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX.

0: Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania. Wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rutkowski.
1: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
0: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
3: Stres, bo się trochę spóźniłam, ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna.
2: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
0: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
4: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
5: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
0: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
6: SK Przemyśl News.
7: Krzysztof Pomorski. Podaruj rower, podaruj radość. Rowerowe love. Do akcji pod takim hasłem zaprasza nasze przemyskie stowarzyszenie Róża Wiatrów. Emanuela Kwaśniak.
8: Zbierane są nieużywane rowery i kaski. Jednoślady przejdą serwis i trafią do dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej. Rowery można dostarczyć na przystań wodną Róży Wiatrów, a ta mieści się w Przemyślu przy ulicy 22 stycznia.
7: Drugi skład SMS-u Kielce to kolejny przeciwnik piłkarzy ręcznych SRS-u Przemyśl. To spotkanie jutro w hali sportowej szkoły podstawowej numer 14. Początek o 19:30.
9: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry.
10: Ty na czasie.
9: 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Debate to iPhone 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę, trzeba 30%, więc może my też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: Jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji. Skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarek, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Woda cisowianka 1,5 litra. Tylko złoty 89 przy zakupie 6 sztuk. Jogurt Jogobella 150 gramów wybrane rodzaje. Jedyne złoty 49 przy zakupie 4 sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc. I w sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakieś awanse zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, A-Not. Między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje
1: ale
2: emocje?
1: Ale niech mi ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Esce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Esce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Spacerująca po naszej przemyskiej starówce Kasia pisze, że maj rozpoczął się bardzo majowo i że jest bardzo sympatycznie. No trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza gdy w prognozach mamy słoneczny dzień z temperaturą potem od 23 do 25 stopni. Tak ciepło też jutro i w środę. W czwartek 22 i przelotnie popada od 5 do 20.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
14: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania dwóch umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
15: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
14: mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka to służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
11: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
14: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
0: SK Przemyśl News.
13: Krzysztof Pomorski. To ważna info dla rodziców najmłodszych mieszkańców Przemyśla. Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli. Zapisy prowadzone są elektronicznie do 6 maja. Poszczegóły odsyłamy na stronę internetową miasta pod adresem przemyśl.pl. To był

0: Słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w SK, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski. No, nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja.
2: Światowa supergwiazda,
3: laureat Grammy,
2: ikona pop.
3: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Budujesz? Remontujesz? A może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
7: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
9: I po reklamie.

0: Apatea, apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość w SC.

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie o. The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: No, Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż tak nie wiem, czy to jest komplement. To zależy, jak kto to bierze pod uwagę. Jak po majówce, bo miałaś wolne.
1: Za krótko.
0: No, wiadomo.
1: I wszyscy, którzy pracowali w majówkę, właśnie teraz wyłączyli radio. Przepraszam, nie róbcie tego, wróćcie
0: do
1: nas.
0: To ja mam lifehacka właśnie takiego, że jak nie chcecie w poniedziałek po majówce czuć się źle, to po prostu trzeba całą majówkę pracować. Potwierdzone info. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12:00 zagra kolejne hity na czasie. Ja wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Mamy poniedziałkowe południe, bardzo ciepłe praktycznie w całej Polsce. U nas w Przemyślu, okolicach naszego miasta i ogólnie na Podkarpaciu do 25 stopni. I dwudziestki będą z nami co najmniej do piątku włącznie. Aura, jeśli jedziecie w stronę polsko-ukraińskiej granicy, to daje znać, że na odprawę dłużej, bo 2 godziny czekają tylko autokary w Medyce.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
10: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
11: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
10: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
12: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
10: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
13: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
10: Ocenia trener Jan Zombik. Żużlowego anioła można znaleźć przed

0: Porozumieniu z mieszkańcami.
1: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne 1,99 zł za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

Kaśka Sochacka, szum w Radiu SK, 22 minuty do 13. Fantastyczne święto dzisiaj jest w kalendarzu. Nie dzień odpoczynku po długim majówkowym szaleństwie, ale coś w tym klimacie, dzień powolności. Ja bym to święto wprowadzała codziennie, a na pewno w każdy poniedziałek. Jeżeli chodzi o tę powolność, to proszę dać znać, co waszym zdaniem powinno trwać w nieskończoność. Mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby tylko była taka na to szansa. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Na pewno maturzyści powiedzą, że matura powinna trwać 2 minuty, a nie 3 godziny. I tak, to chyba 3 godziny na rozszerzeniu. I trochę mniej na wersji podstawowej. I odpowiedź pod tytułem chciałbym, żeby majówka, wakacje, urlopy trwały w nieskończoność już jest zajęta, bo to ja właśnie tę odpowiedź wybrałam. Alessandra Queens of King za chwilę wezdę.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: soundtrack do tego poniedziałku. Z piękną pogodą, tak właśnie powinien brzmieć. Bausa, Magnetic w Radiu SK tuż przed 13, po 13. Po 13 będzie już tylko lepiej. Niektórzy napisali matury, a o wyniki będziemy martwić się później. A inni są już w połowie zaplanowanych zadań, jeszcze inni w ogóle nie zaczęli i też będą martwić się tym kiedyś. Ja będę grać dobre hity po 13, niezmiennie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
20: Castorama!
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
22: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Aktualnie na naszej wschodniej części kraju od 24 do 26 stopni. W Przemyślu max to dziś 25. Do tego sporo słońca, które będzie z nami do 19.51. Nie braknie go też w kolejnych dniach. A jak już mowa o kolejnych, to przypominam, że od jutra zmiana organizacji ruchu na naszej Przemyskiej ulicy Rejkana w Konopnickiej.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
28: Jest 13. SK News, Jakub Krzyżak. Są nowe ceny paliw. Od jutra za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, 98 6,99, a diesla 7,31. Regulowane ceny wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą zostać z nami na dłużej. Rząd rozważa przedłużenie programu ceny paliw niżej do końca wakacji, ale na razie nie ma jasnych deklaracji.
29: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym widząc
0: jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
28: Mówi w rozmowie z Eską minister energii Miłosz Motyka. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Wczoraj mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem w Poznaniu. Ranne zostały dwie osoby.
1: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne.
28: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mimo to mundurowi ustalili tożsamość napastnika. Teraz jest poszukiwany. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy, za nimi pierwsza matura z języka polskiego.
2: Super, bardzo super.
3: Lalka była, Antygona była, przedwiośnie było. Rozprawka też na temat lalki była.
4: Ile procent pani obstawia?
3: Przynajmniej 50, żeby było.
2: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
4: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też. Myślę, że na pewno powyżej tych 60% będzie.
28: Z maturzystami ze szkoły w chmurze rozmawiała nasza reporterka Marta Radio, a już jutro egzamin z matematyki. Dzisiejsze arkusze mamy już dla Was na SK.pl.
5: SK Przemyśl News.
27: Krzysztof Pomorski. W podkarpackich, w tym i naszych podprzemyskich lasach cały czas trwa akcja Majówka. W jej ramach leśnicy patrolują tereny leśne i dbają o bezpieczeństwo odwiedzających. Mogą też wlepić mandat tym, którzy łamią przepisy, mówi Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
10: Apelujemy o ostrożność, o zachowanie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza przy leśnych parkingach, przy miejscach postoju.
27: Akcja potrwa do 8 maja. Piłkarze Polonii Przemyśl przegrali weekendowy pojedynek ze Stalą Łańcut 1-2. A kolejny mecz w piątek na wyjeździe z Wisłokiem Wiśniowa.
20: Gdyby ktoś wyszedł niezadowolony z tego egzaminu,

0: On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull w Radiu SK. Co mogłoby trwać w nieskończoność? Pytanie było proste, to i odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Prawda, Viola?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Czy szefowie słyszeli? Może w razie czego?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Zapisać, zapamiętać, wykonać.
2: Radio SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: zależności od tego, jak zareagowaliście na ten hit, Narcotic Trance, I Like It, będę wiedziała, ile macie lat. Jak ktoś przestępował z nogi na nogę, to prawdopodobnie tańczyliśmy do tego kawałka kiedyś na dyskotece szkolnej. Jeżeli ktoś uznał, że słyszę pierwszy raz, ale fajnie, to będzie się dopiero na tych dyskotekach tańczyć. Może nie do tego, ale jednak będziecie. 25 minut do 14, 25 minut do obiadu dla niektórych, 25 minut do spotkania, które mogłoby być mailem i 25 minut do tego, żeby zrobić sobie przerwę. W którymkolwiek miejscu nie jesteście, na pewno jest dobrze, a będzie lepiej. Oskar Cyms, co noc, za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: Według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy to pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na esk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem.
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

music is my best.

0: Tylko spokój może nas uratować. O to właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 13,99 za opakowanie. Pasztet Profi 131 gramów, jedyne złote 99 przy zakupie 3 sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
5: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
12: Szukasz pomysłu na urlop?
13: Najciekawsze kierunki, praktyczne informacje oraz wyjątkowe atrakcje w Polsce i za granicą znajdziesz na podróże.sk.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem pogodnie i całkiem ciepło. Teraz do 25 stopni. Jutro i w środę całkiem podobnie. A jeśli jedziecie autostradą, to daje znać, że do około 17 możliwe punktowe utrudnienia od węzła Jarosław Zachód do węzła Łańcut. W miejscu pracy panów drogowców zajęty pas i ograniczenie prędkości. Uważajcie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
20: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą
0: dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
19: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych, to bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
16: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
19: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
0: Pada w ucho. Coś nowego.
20: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
19: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
21: SK Przemyśl. News.
22: Krzysztof Pomorski. Zmarł były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wieloletni metropolita przemyski, arcybiskup Józef Michalik. Miał 85 lat. Był jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci polskiego kościoła, mówi były ordynariusz rzeszowski biskup Kazimierz Górny.
23: Problemy w Polsce i w Europie nie były mu obce. Prywatnie to był człowiek bardzo życzliwy. Interesował się i turystyką, i sportem. Przy tym był dowcipny.
22: Uroczystości pogrzebowe Józefa Michalika odbędą się 8 i 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.
24: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża Was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy, to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: całym naszym życiem. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef, i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Nienawidzi. Zdecyduję się na taką tezę. ZUS. Radio
1: SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Pomagamy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
4: I po reklamie.

0: I pomyśleć, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Kiełbasa grillowa z serem dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Nowość od niego, czyli Sombre i Potential tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą. To w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
13: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
14: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
13: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
14: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
13: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Pora dnia sprawia, że na ulicach Przemyśla zrobi nam się trochę tłoczniej i nie brakuje też utrudnień remontowych, więc uważajcie. Przy okazji posłuchajcie za moment Weska News o zmianach na Rejtana. To od jutra. Do końca dnia pogodnie, wieczorem 18 stopni, nocą 14, a wtorkowo znów 25. Ciepło też w kolejnych dniach.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
19: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
18: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
15: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
18: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
20: Raczej pozytywnie. Fajnie tam się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
18: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
21: SK Przemyśl News.
17: Krzysztof Pomorski. Na początek ważna informacja dla kierowców. Jutro na ulicy Rejtana w Przemyślu pojawią się panowie drogowcy. Coś więcej wie o tym Tomek Widak.
22: Od 5 maja drogowcy rozpoczną remont na odcinku ulicy Rejtana między Biblioteczną a Dworskiego. Prace będą prowadzone przy częściowym zamknięciu jezdni, co oznacza zmiany w organizacji ruchu. Warto pamiętać, że dojazd do ulicy Bibliotecznej będzie możliwy wyłącznie od strony Słowackiego.
17: Od jutra zmiana organizacji ruchu także na ulicy Marii Konopnickiej. Prace będą prowadzone od skrzyżowania z Rejmonta do Trentowskiego.
23: Wrzuć na luz!
24: W Radiu SK.
25: Tu SK, 2:00 PM, Jonathan, PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce, później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruella. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. No właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą, nas wszystkich w Polsce, całą resztę pracującą. 664-402-302 tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl. Budujesz? Remontujesz? A może urządzasz? Wiesz, kto ci w tym pomoże? RM Mrówka. Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, w głosówkach na eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. No a dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczka je.

0: To też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak, dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie
1: no.
0: Tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
3: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: tylko w KFC.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Westy, no a później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Taka pora dnia, że na ulicach Przemyśla trochę większy ruch, popołudniowy szczyt w miastach ma swoje prawa, więc cierpliwości, zwłaszcza w centrum i na wylotówkach z naszego miasta. Pogoda nie dokucza kierowcom, tak sympatycznie też w kolejnych dniach. Wieczorem 18 stopni, nocą 14, a jutro znów 25, ze słońcem i błękitnymi głowami.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii, Paweł Adamczewski.
12: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem.
11: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym, Paweł Kozanecki, został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że w 2021 na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii, dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
13: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
11: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego, a odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu znajdziecie na sk.pl.
14: SK Przemyśl News.
10: Krzysztof Pomorski. Podaruj rower, podaruj radość. Rowerowe love. Do akcji pod takim hasłem zaprasza nasze przemyskie stowarzyszenie Róża Wiatrów. Emanuela Kwaśniak.
15: Zbierane są nieużywane rowery i kaski. Jednoślady przejdą serwis i trafią do dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej. Rowery można dostarczyć na przystań wodną Róży Wiatrów, a ta mieści się w Przemyślu przy ulicy 22 stycznia.
10: Drugi skład SMS-u Kielce to kolejny przeciwnik piłkarzy ręcznych SRS-u Przemyśl. To spotkanie jutro w hali sportowej Szkoły Podstawowej numer 14. Początek o 19.30.
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: A jak wrzucać na luz, to z Edem Sheeranem, jego Azizam za moment otworzy muzycznie 16, potem Bibi Rexa, Oscar Sims i Morandi. No i przypominamy, w tej godzinie walka o Harry'ego Stylesa, o jego koncert w Amsterdamie, a ten na pewno będzie wasz. Pięknie zapraszamy i witamy, tu Pirowski.
19: Pawełek, dzień dobry.

0: Angels od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrześnica,
0: które...
3: Chrześnica, to jak... moja chrześnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrześnicą.
3: Tak jest.
0: Jezu,
2: brawo, Pirowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no za całokształt.
0: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
3: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
0: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Tak, oczywiście.
0: Dzwonimy za kilka minut. Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie. To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
16: Czas na zieloną ofensywę. Już 9 maja o 9 zapraszamy do Fortu 11 Duńkowiczki na Dzień Maszyn Ogrodniczych. Zobacz maszyny firmy Cedrus w akcji, skorzystaj z atrakcji i poczuj klimat historycznej twierdzy. Zaprasza firma Kosiarek, autoryzowany dystrybutor firmy Cedrus.
17: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
18: Masło ekstra łaciate 200 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
17: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny. To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Aha, aha, Tate McRae i jej Greedy.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Na zegarkach 28 minut po godzinie 16, a na antenie witają Pirowski
2: i Pawełek, dzień dobry.
0: Witamy was, witamy Magdę, która dzisiaj walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie dla swojej chrześnicy Zuzanny. Magdo, witamy cię ponownie.
3: Halo, hej.
0: No, fantastycznie, że jesteś. Madzia, zaktualizowałaś wiedzę z popkultury Harry'ego Stylesa i Amsterdamu w ostatnich minutach?
3: No zobaczymy, czy Zuzia mi wszystkie informacje dobrze sprzedała.
0: Oby, Magda, trzymamy kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań, oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną, a to zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
3: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
3: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
3: Tak.
0: Dobrze, czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
3: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Cyms, czy w słowie am... Magdo droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
3: Super, dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: Konie stygnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówią dzisiaj o maturzystach, no dobrze. Ale pamiętajmy też o komunistach, czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostaje, to od razu do kieszeni. Nie dawajcie rodzić tym, bo skończycie jak ja. Z niczym. Pozdrawiam. Kacper, lat 36.
0: Święte słowa. Weźcie je sobie do serca. Do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
13: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
12: Dołączasz?
14: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
19: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Can't Deny It to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po 5 no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Słońce, brak opadu i wysoka temperatura to zestaw, który sprawia, że na ulicach Przemyśla i regionu nie brakuje rowerzystów, motocyklistów i posiadaczy skuterów czy hulajnóg. Uważajcie więc na siebie nawzajem, żeby bezpiecznie dojechać do celu. Wieczorem 18 stopni, nocą 14, a jutro nadal słonecznie i 25. Taura za moment Westka News o remontach dróg nieopodal Przemyśla.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
16: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
15: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
17: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się jest do tego odnieść. Czekamy na decyzję.
15: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej 3, a nawet 4 bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
18: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
15: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
4: SK Przemyśl News.
19: Krzysztof Pomorski. Władze gminy Przemyśl przymierzają się do przebudowy dróg w miejscowościach Ostrów i Krówniki. Przetarg na te zadania został już rozstrzygnięty, mówi wójt gminy Przemyśl Marek Wasiewicz.
20: Będziemy kolejne drogi sukcesywnie poprawiać, remontować. No i nie ukrywam, że też liczymy na jakieś wsparcie i możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.
19: Gmina planuje też remonty dróg w Witoszyńcach, Grochowcach, Różubowicach oraz Stanisławczyku. Pierwszy play-off wygrany, drugi w sobotę. Futsaliści Eurobusu Przemyśl zagrają rewanżowo z AZS-em Katowice. Początek fali posiru o 16.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć!
21: Rzuć na luz!
22: W Radiu SK.
25: Po 17. Już za moment. Do usłyszenia. Między innymi Velvet. Będzie PZ, Matajka z bałaganem, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy Alexem Warrenem i jego Fever Dream. To na początek tej godziny. Tu Pirowski.
15: Tu Pawełek. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry.
0: I
2: no
0: ten
2: i
0: trzeci.
2: Oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
1: Przecież już byłam od środy chora.
0: Aha, no to no. Chora czy uczulona w końcu?
1: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
0: pani
1: czy
0: Jadziu,
1: chora.
0: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasne, szkoda,
2: razem
0: nie
2: w jednym łóżku.
0: Łóżku, Boże, pani Jadziu. No takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no, proszę się tak. Absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
2: Zakładamy szpital tutaj?
0: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
2: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
1: Trzymamy w portfelu?
2: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy
2: oczywiście.
0: W portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664 402 302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirovski, wow, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Dzień
0: dobry.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. Tu Radio SK, Pirovski, Pawełek i pani Jadzia.
3: Tak, tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz.
0: Pani Jadziu, poprosimy.
1: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy w portfelu.
1: Przeważnie.
3: Czy to jest plastikowe?
2: Jest to plastikowe, potwierdzam.
3: Czy jest to karta płatnicza?
0: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
2: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
0: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
1: Na poczcie, jak odbierałam awizo.
0: Jadziu, co
1: no prawdę ci powiedziałam.
0: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta? Kochamy panią, pani Jadziu.
1: Ja was też.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: I po reklamie.
9: Wiejska.

0: cały czas. Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
1: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
0: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
1: Tak, zabawa co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwońcie 664 402 302.
0: A panią Jadzie, poprosimy o przypomnienie kategorii.
2: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
0: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
2: Na poczcie.
0: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 664-402-302.
1: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
3: Dla pewności zapytam.
0: Proszę bardzo.
3: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
0: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
1: Moje, jest moje jest? Imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
3: No to jest to dowód osobisty.
0: Pani Jadziu,
2: brawo, jest to dowód osobisty.
3: Dziękuję.
0: Gratulacje.
1: A jak masz na imię, jeszcze nam zdrać?
3: Waldemar.
0: Waldemar.
3: Kiedyś wybrał, był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
0: Jezu, Waldemar, to ty! Niesamowita
3: tak, to ja.
0: Sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
3: No to pewnie.
1: Rośnie jak szalona.
3: Trzy razy ścinałem.
0: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
3: Dziękuję również.
0: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: wspomnienia odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem, bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Mocno raperski. Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyer, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: Niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
4: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Do końca dnia nad Przemyślem i regionem pogodnie, słonecznie też jutro i temperatura znów wróci do 25 stopni. Nocą 14. Taura, teraz przypominam, że jutro nastąpi zmiana organizacji ruchu na przemyskich ulicach Rejtana i Konopnickiej. W tym drugim przypadku prace będą prowadzone od skrzyżowania z Rejbonta do Trętowskiego.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Jest 18. SK News, Jakub Krzyżak i na początek Niemcy. Informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzanie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
8: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
7: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
9: SK Sport News.
7: W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. Za godzinę mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.
9: SK Przemyśl News.
6: Krzysztof Pomorski. Rada Gminy Przemyśl stanowczo sprzeciwia się planom poszerzenia granic Przemyśla. Coś więcej opowie nam o tym Tomek Widak.
10: Reakcja władz gminy jest odpowiedzią na wcześniejsze zapowiedzi Wojciecha Bakuna. Prezydent Przemyśla przekazał opinii publicznej informację, że analizuje dwa warianty zmian granic. Stopniowe włączenie okolicznych sołectw lub połączenie całej gminy wiejskiej z miastem. Gminie Przemyśl nie spodobał się jednak sposób, w jakim ta informacja została zakomunikowana. Z tego powodu wydano oświadczenie.
6: Podkreślono w nim, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości samorządu będą podejmowane w porozumieniu z mieszkańcami.
11: Imprezka. Imprezka.
12: Imprezka. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce do rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki i takie relaksujące hity na czasie na dobry wieczór, Coldplay.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18. A my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory. Na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby. Co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radio SK też Mata nawijał.
2: Nie, jak już to przesłuchałeś, bezki gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom na koncert Maty PG na PG Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na sk.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

0: Candy Dust i Harris. To jest Radio SK. Tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury, kibicuję mnie od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie Mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres wszedł, wszystko ładnie siadło i
0: To ile?
1: Można się cieszyć, nie ma czego się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle to Mata, ale też tyle celuje wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
3: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
3: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle, czy ona mnie nie oszukuje?
3: Lubi
0: matę.
3: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj. Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
4: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
3: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo
3: akurat
0: mocne.
3: Akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Maty. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę.
3: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
3: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
3: No, trzymajcie się, pa. Radio
5: SK. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Kiełbasa grillowa z serem Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Ser żółty Baron. Jedyne złoty 99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: Ładowanie baterii po poneniedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto, przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował Mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: I po reklamie.

0: Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. I nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.
1: Reklama. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
7: Budujesz, remontujesz, a może urządzasz? Wiesz, kto Ci w tym pomoże? RM Mrówka! Niezależnie od tego, na którym etapie budowy właśnie jesteś, odwiedź nasz sklep i zapytaj o doradztwo oraz darmową wycenę. RM Mrówka. Zapraszamy zawsze, gdy budujesz czy remontujesz. Bo z nami to łatwe, bo z nami się opłaca. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9 oraz Radymno. Złota Góra 19C.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Krzysztof Pomorski. To propozycja nie tylko dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą wrócić do świata dziecięcej radości i wyobraźni. Już 29 maja rusza Przemyski Festiwal Misiowy. Mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego.
13: Rozpoczynamy w piątek, 29 maja, od barewnej parady misiowej, niedźwiadkowej. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji, jak chociażby czytanie bajek, kuchnię misiową, spektakle teatralne.
12: Przemyski Festiwal Misiowy potrwa Centro od 29 do 31 maja. A to propozycja dla biegaczy. Co powiecie na start w drugiej edycji Pancernej Piątki? Ta 23 maja w Żurawicy. Zapisy trwają.
11: Muzyką się żyje.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i dlatego już za chwilę gram wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiss Camp, Podryw Roku, Szafi, Rioret de Mar czy Falochrony, te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Esca i mamy dla was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na esca.pl, no i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro. Co jakiś czas organizowane są tam darmowe koncerty wielkich gwiazd. Występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele.
11: Impreska.
0: Impreska. Egzamin dojrzałości to nie tylko matura, takie egzaminy mamy codziennie, prawda Natalia?
14: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad, w międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
0: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość,

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes.
10: James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: I po reklamie.

I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

Same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia, i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Przemyśl na czasie.
6: Krzysztof Pomorski, Zielona Ofensywa, Dzień Maszyn Ogrodniczych. Pod takim hasłem odbędzie się w sobotę impreza na terenie Fortu 11 Duńkowiczki, który jest jednym z elementów twierdzy Przemyśl. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Czego można się spodziewać?
7: Będzie tam strzelanie z broni pneumatycznej, pokaz karate, w którym wezmę udział.
8: Tak, będzie to prezentacja różnych roczników, od najmłodszych, takich małych smyków, po już starsze dzieciaki, a bardziej młodzież.
7: A jeśli zgłodniecie, to na pewno znajdziecie coś pysznego dla siebie.
6: To był Rafał Król z synem Antonim. Ta impreza, przypominam, już 9 maja na Forcie 11 Duńkowiczki. Początek o godzinie 9.
9: Muzyką się żyje.
10: BDS2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Majmecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej Rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od was zależy. Głosujcie na sk.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zaprasza Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na sk.pl.
11: Imprezka. Imprezka.
10: A tymczasem punktualnie godzina 20, no to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek, jakoś wróciliśmy do życia po tej majówce i proszę bardzo, za równy miesiąc kolejny długi weekend. A w Radiu SK już teraz nówka sztuka od Bibi Rexy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: U nas zawsze najlepsze nowości, nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to najstarszy maturzysta w naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało. A wy dawajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać, tak jak Adam to zrobił.
2: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca tira. Jutro na 5 idę do pracy.
1: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz, dodające energii, ale...

0: ale przyjemnie się tego słucha. Taki rozluźniający, miły dla ucha numer, dobry na wieczór, można odpoczywać. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to nowość od zespołu LOR. Zbieramy teraz wasze egzaminy dojrzałości, które dzisiaj udało wam się zaliczyć. No i Monika się chwali, że ona jest z siebie bardzo dumna. Ona zdała egzamin z życia, bo ona wlała płyn do spryskiwaczy w samochodzie. Mąż dzisiaj w pracy, kontrolka się w samochodzie zaświeciła, więc Monika co? Otworzyła maskę, wlała płyn i załatwione, prawda? Znaczy tutaj będzie tak trochę tak jak z maturą, prawda? Dopiero później się okaże, czy egzamin pozytywnie zaliczony, prawda? Jutro podczas podróży do pracy. Czy przypadkiem olej silnikowy nie został rozrzedzony?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
9: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w imprezce w Radiu SK. No my jesteśmy jak taki dobry kumpel, który zawsze chętnie się z wami na jakąś imprezkę wybierze. Na przykład na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Z nami możecie przeżyć wielkie show tego artysty w stolicy Holandii. Już 16 maja zagra w Amsterdamie i wy tam będziecie. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Załatwiamy też przelot i nocleg dla dwóch osób. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy wpaść na sk.pl i tam się za darmo zgłosić. My codziennie we Wrzuć na Luz szukamy największego fana Harry'ego Stylesa na świecie, ale zanim zgarniecie bilety, to musicie pobić wszystkich zawodników w quizie wiedzy na temat Harry'ego Stylesa. I to są bardzo ciekawe pytania, słuchajcie. Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem, słuchając Wrzuć na Luz w SC, że Harry Styles ma szwagra Polaka. Nazywa się Michał Młynowski, który jest partnerem starszej siostry Harry'ego Stylesa. Także słuchajcie Eski, no i zgłaszajcie się na sk.pl po bilety.

Tuturuturu to niebezpiecznie szybko wchodzi do głowy i w niej zostaje. Stary hit w odświeżonej wersji. Hit sprzed 24 lat. Milky i David Guetta na antenie Eski. Mamy też dla was dużo dobrego rapu. Po 23 jak zawsze w poniedziałek startuje Rap 20. Tydzień temu na szczycie numer, który wstrząsnął polskim internetem, bo od niego tak naprawdę zaczęła się wielka zbiórka dla dzieci chorych na raka u Łatwoganga. Ciągle tutaj jestem od BDS-a i My Mecen. Jeśli chcecie, żeby ten numer został na miejscu pierwszym, no to wpadajcie na sk.pl i tam głosujcie. No i słuchajcie, Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.

0: taka promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Przemyśl na czasie.
15: Krzysztof Pomorski. Wyobraź sobie miasteczko, w którym nagle kobiety przejmują władzę, a mężczyźni, no cóż, muszą się podporządkować. Aktorzy małej sceny Wielkich Serc zapraszają na spektakl pod tytułem Gwałtu, co się dzieje. To jedna z najbardziej szalonych komedii Aleksandra Fredro. Pełna pomyłek, przerysowanych sytuacji i błyskotliwego humoru. Będzie do zobaczenia w piątek w Zamku Kazimierzowskim, początek o 18. Dochód z cegiełek przeznaczony będzie na rzecz Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego Betania w Przemyślu. Teraz info dla wielbicieli dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Ten działa przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. W maju dwa spotkania. 14 do zobaczenia i przegadania będzie dramat pod tytułem Niedziela. 28 leworęczna dziewczyna. Początek o 19.

0: Przemyśl News.
1: Witajcie, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: W przypadku zatrzymania akcji serca może zwiększyć szanse na przeżycie nawet do 70%. A mimo to wiele osób wciąż boi się z niego korzystać. Mowa o defibrylatorze AED, który podobnie jak w całej Polsce znajdziemy także w większych miastach Podkarpacia, m.in. w Przemyślu, często w instytucjach publicznych, a nawet na przystankach autobusowych. Ile kosztuje taki sprzęt? Czy ich liczba na Podkarpaciu jest wystarczająca? I jak prawidłowo z niego korzystać? O tym wszystkim opowiada ratownik Artur Jabłoński z Fundacji Wizjonary. Rozmawiała z nim nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
2: Czy Pana zdaniem tutaj na Podkarpaciu jest wystarczająca ilość takich sprzętów w miastach?
3: No jak sprawdzaliśmy, jest dobrze, ale zawsze mogło być lepiej, bo sprawdzaliśmy, są takie dziury na mapie właśnie, gdzie tego AED brakuje właśnie. I
2: gdzie są te takie białe plamy na mapie?
3: Głównie te właśnie miasta większe, typu właśnie Rzeszów, nie wiem, Mielec, Przemyśl, Jasło, mają tak sprzętu dość dużo. Najgorzej właśnie jest z tymi wioskami gdzieś tam, bo tam przeważnie ten sprzęt jest tylko w OSP. On teraz w większości gdzieś tam pojawia się na tym budynku, mimo wszystko ogólnodostępny w kapsułach, gdzie po odkręceniu tej kapsuły włącza się jeszcze alarm i strażacy też są informowani. Ale no, większość tych AED jest jednak gdzieś tam w użytku takim wewnętrznym, czyli po prostu jest to na przykład AED zamontowane na samochodzie pożarniczym i on jest tylko dla użytku na przykład strażaków. No jeżeli na przykład ktoś tam zna jeszcze, możemy zadzwonić, no to fajnie, ale no właśnie my kładziemy taki nacisk, żeby te AED były bardziej ogólnodostępne, żeby właśnie były montowane w tych skrzynkach takich zewnętrznych, żeby każdy mógł sobie przyjść wziąć o każdej porze dnia, jeżeli potrzebuje.
2: A czy mógłby nam Pan opowiedzieć właśnie, jak korzystać z takiego defibrylatora AED? Tak, krok po kroku.
3: Tak, ja sobie tutaj może otworzę, będzie łatwiej.
2: Właśnie tutaj przede mną znajdują się takie dwa urządzenia. Jedno jest takie większe.
3: Ale mamy jeszcze treningowe tutaj przy sobie.
2: Okej, to tamtego nie widziałam. W każdym razie widzę teraz przed sobą dwa urządzenia. Jedno jest takie większe i myślę, że więcej osób widziało właśnie tego typu sprzęt na oczy, a drugi wygląda trochę jak aparat fotograficzny, jest takiej wielkości.
3: Tak, bo to jest akurat taka nowość, która w sumie jest dopiero w preorderze. No też skierowana jest ogólnie dostępnie dla wszystkich użytkowników. Natomiast bardziej pewnie będzie skierowana też do służb, bo właśnie przez tą mobilność, że jest wielkości telefonu, można sobie ją rzucić do plecaka czy do paska spodni taktycznych, przymontować i można go mieć przy sobie. Więc tutaj zobaczymy, ale to jest właśnie też pokazuje tą technologię, jak ta technologia się rozwija, że możemy to zmieścić w mniejszym pudełku, można to mieć przy sobie i właśnie no, przy takiej sytuacji faktycznego zagrożenia życia możemy to mieć tak jak telefon. Po prostu wyciągamy i możemy tą pierwszą pomoc udzielić.
2: A w ogóle ile kosztuje taki sprzęt, takie AED? Bo wiem, że też fundacja zajmuje się jakby dostarczaniem i montażem właśnie takiego sprzętu w różnych miejscach.
3: No tutaj to jest też taka bariera magiczna, bo dużo osób zostało jeszcze tak parę lat wstecz, gdzie ten sprzęt był droższy, bo to był tak wtedy przedział między 10, 12, 15 tysięcy z AED plus szafka, w której jest to przetrzymywane, to urządzenie. No teraz właśnie my też staramy się tę barierę przełamywać i mówimy po szkołach, że warto kupić, bo to nie są takie kwoty, jak były parę lat temu. Ten sprzęt gdzieś tam tanieje, są nowsze rozwiązania, więc można to zrobić taniej. No i samo AED możemy już kupić tak około 4800, 5,5. Samo takie AED bez po prostu skrzynki tej zewnętrznej czy wewnętrznej. Dodatkowo dochodzi skrzynka, na przykład, nie wiem, no skrzynka, która jest na zewnątrz budynku, jest z alarmem, jest ogrzewana, chłodzona, bo też tam trzeba te warunki spełnić, żeby to AED się nie zagotowało tam na wakacjach czy w zimie, żeby po prostu też było podgrzewane. No to taka skrzynka tam około 2,5 do 3 tysięcy w zależności też od modelu. No skrzynki wewnętrzne.
2: Czy to też nie są takie kwoty?
3: Więc to też nie są takie kwoty, bo tak naprawdę no to można tam, no teraz już tak szczelam, ale mówię, no tak w tych okolicach 8, 9, 7 w zależności właśnie od modelu AED, od modelu skrzynki możemy się zamknąć z montażem, z powieszeniem takiego sprzętu gdzieś tam. Więc tutaj też staramy się tych ludzi jednak przekonać, że to nie jest tak jak kiedyś, że ten sprzęt był bardzo drogi i że warto go właśnie w tych instytucjach, szkołach montować, bo różne sytuacje się zdarzają i po prostu może nam uratować to życie.
2: No to skoro już jesteśmy przy takich właśnie sytuacjach, kiedy trzeba użyć defibrylatora AED, jak możemy właśnie to zrobić? Zrobić krok po kroku?
3: Nie będę włączał, bo on tak bardzo głośno potem mówi, bo to jest akurat taka funkcja, że im jest głośniej w otoczeniu, to on jeszcze głośniej mówi, żeby nam tę funkcję przekazać.
2: Ale chociaż w sumie byłoby to ciekawe dla słuchaczy, żeby usłyszeć właśnie, jak właśnie działa taki sprzęt.
3: Więc właśnie jak mamy takie AED tutaj typu, właśnie jest to takie najpopularniejsze, czyli SP1, ona właśnie jest najpopularniejsza z tego względu, że jest tania w eksploatacji, ma wszystkie potrzebne funkcje i bardzo dobre parametry, ma też gwarancję 8-letnią. Bateria wytrzymuje tutaj u nas w takim AED 5 lat, więc po prostu kupujemy, montujemy takie AED, ono sobie samo robi autotesty. Elektrody mamy na 3 lata, więc mówię, tutaj są te koszty nieco tańsze i jest też bardzo intuicyjne, więc w szkole jak jeździmy z tym właśnie AED treningowym, to nawet dzieci w przedszkolu potrafią go obsłużyć, bo uczymy ich właśnie na tym sprzęcie.
2: Nie boją się?
3: Nie boją się, nawet są zaciekawione, że to AED do nich mówi, że tam coś miga, coś się dzieje. Mamy też szafkę taką właśnie, jak montujemy na budynku, więc jest na takim stędzie, gdzie dzieci sobie wyciągają normalnie szafki, tak jakby jest pozoracja po prostu użycia tego z budynku. Więc dziecko podchodzi, wyciąga sobie i mamy po prostu wszystkie przyciski tutaj na nim. I tutaj po kolei właśnie mamy napisane, wszystko jest bardzo intuicyjne, więc jeżeli takie dziecko czy osoba słucha, co to AED do niego mówi, to też po prostu może sobie w ten sposób tej pomocy udzielić tej osobie potrzebującej. I jak włączymy ten zielony przycisk właśnie od zasilania,
2: to pojawiają się dźwięki i jakieś kolory.
3: To już AED właśnie
4: tryb dla dorosłych
3: informuje nas, w jakim jesteśmy trybie i co mamy zrobić. Czyli
4: zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Zapoznaj się z instrukcjami na elektrodach.
3: Tu możemy sobie wystopować, bo to jest akurat AED treningowy. Możemy sobie zatrzymać, żeby można było wytłumaczyć. AED nam właśnie po kolei mówi, co mamy robić. Czyli właśnie ona nas instruuje, że mamy zadzwonić po tą po 112. Mamy ściągnąć tą odzież poszkodowanego. Podświetlają nam się też miejsca, gdzie te elektrody, które są zamontowane właśnie pod AED, w którym miejscu mamy na tym poszkodowanym umiejscowić. Tak jak właśnie na początku tutaj AED powiedziało, jesteśmy w trybie dorosłego. To AED jest właśnie o tyle fajne, bo niektóre AED mają klucze pediatryczne, które trzeba wsadzić, przekręcić. Wiadomo, w stresie, jeżeli ratujemy dziecko, ten stres jest dużo większy niż u osoby poszkodowanej. I to jest niezależnie, czy u nas jako u ratowników, czy właśnie tym bardziej u osób cywilnych. Więc tu jest bardzo fajna funkcja, że możemy bezpośrednio przyłączyć tryb pediatryczny na dziecięcy.
2: A czy w takim AED, które znajdziemy na przykład, nie wiem, na przystanku autobusowym na przykład, bo w większych miastach właśnie na takich częściej uczęszczanych ulicach są właśnie takie AED, czy one też właśnie mają taką funkcję pediatryczną, tak jak pan mówi?
3: No właśnie to jest różnie, bo to w zależności od modelu AED nie wszystkie posiadają tą funkcję.
2: Czy mówią do nas? W sensie, czy ten sprzęt po włączeniu jakby tłumaczy nam, co mamy robić?
3: Tak, on zawsze po włączeniu właśnie tłumaczy nam, czyli właśnie on po kolei nam mówi, że musimy na przykład wezwać tą pierwszą pomoc. Mówi nam ten numer, bo wiadomo, w stresie często nawet ten numer jesteśmy w stanie zapomnieć. Więc mówi nam ten numer, mówi nam właśnie, co mamy zrobić, co mamy sprawdzić i przeważnie mówi nam, czy w jakim jesteśmy trybie, czy to jest tryb właśnie dla dorosłego, czy to jest tryb pediatryczny dla dziecka. Także właśnie tutaj po włączeniu nam to mówi.
4: Tryb dziecięcy.
3: Tak, tutaj właśnie po przesunięciu od razu nam mówi, że to jest tryb dziecięcy, że jesteśmy w trybie dziecięcym.
2: I czym właśnie różni się ten tryb dziecięcy od tego takiego dla dorosłych?
3: Tryb dziecięcy różni się głównie mocą wyładowania, bo tutaj mamy około 50 dżuli dla dziecka. Dla dorosłego jest to około 150, więc to jest tutaj razy dwa taka dawka mniej więcej tego wyładowania. No i dalej potem AED tam po przyklejeniu, tutaj właśnie nie mamy możliwości, my nie mamy fantoma, jeżeli przykleimy to AED właśnie do klatki piersiowej, wtedy dalej AED prosi o odsunięcie się, żeby odsunąć się, nie dotykać tego poszkodowanego, nie dotykać urządzenia. I wtedy trwa analiza właśnie rytmu serca u tego poszkodowanego. Jeżeli AED właśnie wykryje, że ten rytm jest zaburzony, że faktycznie jest potrzeba tej defibrylacji, wtedy zaświeci nam się pomarańczowy przycisk, oznaczony numerem też 3, z takim piorunikiem i wtedy to nam miga. I wtedy po prostu musimy nacisnąć ten przycisk, następuje wyładowanie, też się odsuwamy. I dalej właśnie ten model AED ma o tyle fajnie, że jeżeli już będzie potrzebna to wyładowanie nam nie pomoże, będzie potrzebna ta resuscytacja dalej, będziemy musieli uciskać tą osobę poszkodowaną, wtedy zaświeci nam się kolejny przycisk z taką literką i nam się poświetlają takie dwa piktogramy. Albo po prostu, że mamy się odsunąć i taki ludzik nam się świeci, że musimy się odsunąć od tej osoby, bo właśnie trwa ta analiza. Albo właśnie pokazuje, że będziemy w tym momencie uciskać i świeci się ten drugi ludzik, że musimy uciskać i wtedy AED też liczy razem z nami te 30 uciśnięć, więc nam o tyle łatwiej, że już nie musimy kontrolować wszystkiego, myśleć o tym, ile tych uciśnięć już tam zrobiłam, tylko z automatu nam to właśnie liczy i nam podpowiada.
2: Czy korzystanie z takiego defibrylatora jest bezpieczne i dla osoby jakby go używającej, jak i osoba, na której jest on używany?
3: Były takie pytania właśnie nawet na ostatnim szkoleniu, też ludzie pytali się, czy to jest bezpieczne, czy nie można sobie jakoś zaszkodzić.
2: No bo mówimy tutaj jakby o wyładowaniu elektrycznym, tak pan
3: no
2: to mówi.
3: Tutaj jeżeli jest to wszystko zrobione tak, jak to AED nas kieruje, czyli po prostu odsuniemy się od tej osoby poszkodowanej i nie jesteśmy w tym momencie, nie dotykamy, jeżeli to wyładowanie tam jest, nic tam się nie zdarzy. Jeżeli tutaj były też takie pytania, co zrobić, jeżeli jest mokro na przykład, jest ta osoba gdzieś tam, nie wiem, na deszczu, w kałuży.
2: No też mi przeszło przez myśl to pytanie.
3: Też właśnie było takie pytanie. No to też mówimy, że no wiadomo, no to już też tak na rozum, że musimy po prostu osobę wyciągnąć z tej kałuży. Najlepiej ją tam odizolować, jeżeli mamy na czymś. Jeżeli nie, to wystarczy, że po prostu nie będzie leżała w tej wodzie. Wytrzeć tą klatkę piersiową najlepiej, jak mamy czymś, czym tutaj właśnie też w zestawach mamy takie apteczki małe, więc tutaj też w takich apteczkach często są montowane takie właśnie apteczki, w których mamy cały zestaw, który jest tam niezbędny. Mamy właśnie rękawiczki, mamy nożyczki, które nam umożliwią właśnie rozcięcie tej odzieży u tej osoby poszkodowanej, jeżeli nie jesteśmy w stanie ściągnąć. Mamy rękawiczki. Mamy właśnie ten ustnik, o którym wspominałem, że jeżeli ktoś czuje się na siłach i nie boi się, nie brzydzi gdzieś tam, może po prostu użyć ustnika i te wdechy ratownicze wykonać. Mamy też maszynkę do golenia klatki piersiowej, bo często się zdarza, że właśnie u mężczyzn, jeżeli ta klatka jest owłosiona, to musimy jeszcze wcześniej tą klatkę ogolić po to, żeby te elektrody faktycznie chciały się trzymać i to wyładowanie było takie pełnoprawne.
2: I tutaj wszystkie te gadżety, które mi pan teraz pokazuje, to są jakby takie jednorazowego użytku?
3: Tak, no raczej jednorazowe, chociaż no, nożyczki możemy gdzieś tam jeszcze spożytkować
2: później. No to wiadomo.
3: Ale pozostałe rzeczy tak. No i mamy też chusteczki takie do dezynfekcji, które też tam gdzieś po tym ogoleniu możemy przetrzeć tą osobę. Czy no właśnie, no mówię, no możemy ją gdzieś tam czy wysuszyć, jak mamy, bo czasami się zdarzają, że są właśnie jakieś chusteczki jeszcze dodatkowo w takich zestawach, więc możemy albo tą chusteczką przetrzeć, też odkazić, żeby się te elektrody lepiej trzymały. No ale jeżeli mamy coś przy sobie, nawet swoją odzież gdzieś tam, jakąś, nie wiem, no bluzę czy coś, możemy tą osobę gdzieś tam wytrzeć, żeby ta osoba była sucha, nie była mokra i wtedy po prostu bezpiecznie możemy to wyładowanie wykonać i nic tam się nie powinno wydarzyć.
2: Czyli ta osoba, której chcemy udzielić pomocy, jakby nie musi mieć czystą i suchą skórę, tak?
3: Najlepiej tak, właśnie dlatego są te maszynki w zestawie, tak jak mówiłem, że właśnie, żeby pozbyć się właśnie tutaj tych obłosienia z klatki piersiowej, gdzieś tam właśnie przetrzeć później, żeby te elektrody się fajnie dobrze trzymały. No i no jeżeli ta osoba faktycznie jest to gdzieś tam podczas deszczu, czy jest w jakiejś kałuży, no najlepiej ją odsunąć jakoś, czy jeżeli damy radę sami, to sami, jeżeli nie, to poprosić kogoś o pomoc, jeżeli jest w okolicy, żeby ją przesunąć, też właśnie wytrzeć czymś w miarę możliwości. No i wtedy po prostu możemy już takiego AED używać i no jeżeli wykonamy tę procedurę, o której on nam mówi i w tym momencie, kiedy on nam mówi, żeby nie dotykać tej osoby poszkodowanej i odsunąć się, to jest to w pełni bezpieczne.
2: Dobrze, no to przechodząc już jakby do końca jakby tej naszej akcji ratunkowej, użyliśmy defibrylatora, zadzwoniliśmy po pomoc, po pogotowie i co wtedy robimy jakby w międzyczasie?
3: Znaczy tak, no i tutaj są też dwie drogi, bo w zależności, jeżeli ta osoba dalej te ładowania nam nie pomogły, to cały czas do przyjazdu systemu, czyli tutaj właśnie karetki pogotowia, no musimy prowadzić tą resuscytację i tutaj no, jeżeli ta osoba nie oddycha, a AED nam mówi, że cały czas nam mówi kontynuuj, to po prostu uciskamy cały czas. Jeżeli opadamy z sił, wiadomo, że jeżeli mamy kogoś w okolicy, my możemy prosić o pomoc, możemy się zmieniać tam w 2-3 osoby, bo jest to też no, bardzo obciążające, więc jeżeli się tam uciskamy 5-10 minut, jeszcze jest ok, jeżeli to już trwa nieco dłużej, a wiadomo, nieraz jest tak, że brakuje tej karetki, może być kilka zdarzeń, możemy być gdzieś nieco dalej właśnie i ta karetka potrzebuje więcej czasu, żeby do nas dotrzeć. Wtedy, no, jeżeli mamy kogoś do zmiany, bardzo fajnie, bo te uciski są bardziej takie efektywne niż u osoby zmęczonej, która już na chwilę gdzieś prowadzi tą resuscytację. Natomiast jeżeli właśnie po takim wyładowaniu ta osoba odzyska tą przytomność w jakikolwiek sposób, że jest z nami w kontakcie, to jeżeli widzimy, że oddycha, no to możemy wtedy ją ułożyć w pozycji bocznej, bezpiecznej, okryć ją, udrożnić drogi oddechowe i po prostu sprawdzać co jakiś czas, czy ta osoba oddycha. Jeżeli by przestała oddychać, no to procedura jest dalej taka sama, że z powrotem kładziemy tą osobę na plecy. Wiadomo, w międzyczasie oczywiście nie odklejamy elektrod, tylko te elektrody są cały czas przyklejane do tej osoby poszkodowanej, bo AED, jeżeli by wykryło, że właśnie gdzieś dalej pojawił się jakiś problem z rytmem tego serca, no to ono będzie nam robiło też analizę i też po prostu da nam znać, że coś tutaj dalej się dzieje.
2: Czyli jak urządzenie jakby wykryje, że ten rytm serca jest nie taki, jak powinien, to urządzenie może zadziałać samo, czy my musimy coś wtedy zrobić?
3: Znaczy samo nie zadziała, ono nas poinformuje o tym właśnie, że ewentualnie jest problem tutaj z rytmem dalej. Wtedy po prostu ono zrobi analizę w międzyczasie i po prostu zacznie nam migać dalej ta pomarańczowa dioda, że jest potrzebne kolejne wyładowanie. Tutaj też właśnie niektóre modele mają o tyle fajnie, że na przykład ten model przed nami ma też miejsce na kartę pamięci. I jeżeli ta karta pamięci jest wsadzona do takiego urządzenia, ono też zapisuje cały ten proces i te rytmy zatokowe właśnie u poszkodowanego.
2: Czyli później lekarz może jakby
3: więc,
2: z tego skorzystać?
3: Jeżeli jest taka możliwość, czasami możemy właśnie też przekazać taką kartę. W szpitalu mogą sobie żeby ją gdzieś tam odczytać i zobaczyć właśnie też, jak to wyglądało.
0: SK Przemyśl News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Czas na trzecią i zarazem ostatnią część rozmowy z pisarką Magdą Skubisz. Będziemy tutaj kontynuować wątek związany z jej najnowszym projektem literackim, czyli sagą rodu Otyszkowskich. Pisarka opowie o kulisach powstawania pierwszego tomu, który okazał się najtrudniejszy do napisania i wymagał kilku lat przygotowań. W rozmowie pojawi się również temat popularności całej serii oraz pracy nad kolejnymi jej częściami. Zastanowimy się także, czy saga o Otyszkowskich ma szansę w przyszłości trafić na ekran jako film lub serial. Posłuchajcie.
5: Która z części była najtrudniejsza do napisania? Która zajęła najwięcej czasu może, tak?
6: Pierwsza część.
5: Pierwsza część.
6: Pierwsza część, ponieważ dwa lata w ogóle wchodziłam w to środowisko i w epokę, w język. W ogóle XIX wiek to jest, prawda, to są te czasy, kiedy autorzy piszą po 5 linijek jednego zdania. I tak czytasz, że kiedy się skończy, nie? I też chciałam troszeczkę ten język stylizować, więc w ogóle ja pisałam wcześniej książki młodzieżowe i musiałam nagle sobie przestawić w głowie właśnie tę stylistykę. Przesłuchałam chyba większość książek Kraszewskiego, Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, wszystkiego na audiobookach, żeby wejść sobie w ten klimat i w epokę, i w sprzęty, i w mentalność, i no w ogóle we wszystko, tak? Bo trzeba wejść jakby w człowieka, który żył w tamtych czasach. Więc to było bardzo trudne, ale to nie było najtrudniejsze, ponieważ jak pisałam tę książkę, akurat kiedy była pandemia, więc to chyba też był taki okres bardzo twórczy, myślę, dla wielu, wielu ludzi, bo widzę po swoich znajomych, którzy zaczęli malować, grać, śpiewać, pisać, prawda? Mieli nagle czas dla siebie. I wtedy też podczas pandemii zaczęłam pracować nad aptekarką. No i doszłam do 123 strony. Zmierzam do tego, że dzięki Rzeszowowi ta książka istnieje. Bo zrobiło się tak, że dopisałam już jakby ten duży, duży fragment. Bardzo byłam tą historią zafascynowana. Nie miałam najmniejszej gwarancji, że ktokolwiek to wyda, bo wtedy się sprzedawały wyłącznie kryminały w 2022 roku.
5: Tak, Remigiusz Mróz między innymi.
6: Dokładnie. Więc, a ja tu nagle tworzę jakąś zapyziałej Galicji historię. Romans historyczny, o którym nikt nic nie słyszał, o ludziach, o których też nikt nic nie słyszał i nagle mam wrażenie pewnie, że ktoś się tym zainteresuje. Więc to był taki totalny strzał w ciemno. I pamiętam, że zadzwoniła do mnie pani Ania Sabat z telewizji Rzeszów. Bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I mówi: Magda, co ty teraz robisz? Ja mówię: no piszę. No to o czym? No i takiej pokrótce opowiedziałam. Chyba miałam jakiś, nie wiem, ogień w krtani i taki mówię o tym. Opowiadam, że mówię: kurde, to jest taka historia, że po prostu ja bym w to nie uwierzyła. To jest coś niesamowitego w ogóle, ci Tyszkowscy. No mówi: no dobra, no to nakręcimy o tym program. I ponieważ to były czasy pandemii, więc łączyliśmy się przez internet, zrobiliśmy taki fajny wywiad jeszcze z moim sąsiadem, właśnie tym researcherem od Tyszkowskich. Po czym na drugi dzień chyba, jak nagraliśmy ten entuzjastyczny wywiad o tym, jaka to jest świetna historia, ta książka mi zginęła z pendrive'a, całkowicie. Ponieważ pisałam na jednym pendrive'ie, jak każdy odpowiedzialny człowiek, i przekładałam ten pendrive z jednego komputera, na przykład na laptop, no i za późno się zorientowałam, że miałam tylko jedną kopię. I skończyły się cykle w pendrive'ie. Nie wiem, czy pan się orientuje, że jest coś takiego, bo ja się nie orientowałam.
5: Ja też się nie orientuję.
6: No właśnie, to proszę pilnować, jak będzie pan pisał, nie wiem, pracę jakąś magisterską, doktorską, jakąkolwiek.
5: Pisałem dwie magisterki, mam na koncie dwie magisterki, jedna licencja, także
6: gratuluję. No właśnie, to jest, to pan czuje, 123 strony napisane i ma pan w jednej kopii. I pendrive mają cykle. Dzielę się z państwem wiedzą wyniesioną ze sklepu komputerowego, z serwisu. Pendrive mają cykle i mój pendrive mnie nie ostrzegł, że te cykle się kończą, czyli odpowiednia liczba, mówiąc brzydko, wsadzeń, tak? I wyciągnięć, tak, dokładnie.
5: I przepadło wszystko?
6: Wszystko, wszystko, po prostu wszystko. Tam nie było nic. Ja rano sobie zapisałam kopię, po południu włączyłam drugi komputer, włożyłam ten pendrive, nie ma nic, po prostu nic. On się w ogóle nie odpala, on nic nie widzi, tam nie ma nic. Myślałam, że to gniazdko, że coś tam. W każdym razie pobiegłam z tym oczywiście do serwisu, no myślałam, no nie, no przecież XXI wiek, na pewno ktoś sobie poradzi z odzyskaniem danych. No i panowie powiedzieli mi wtedy, że trzymali najpierw to kilka dni, powiedzieli, że nie można tego odzyskać, mogą to wysłać do Krakowa, musi pani z góry zapłacić 1000 zł i być może odzyskają pliki zdjęciowe, zdjęcia JPEG i tak dalej. Mówi, tekstowe są bardzo trudne do odzyskania. Ja naprawdę pytałam chyba wszystkich znajomych, swoich znajomych informatyków i tak dalej, No i ta książka mi z tego pendrive'a zniknęła. No się pogodziłam z tym, że po prostu jej nie ma. Zostałam z niczym. I zadzwoniła znowu pani redaktor Anna Sabat i powiedziała: Magda, to już poleciało, ale tutaj i tutaj będziemy transmitować to jeszcze raz, możesz sobie pooglądać. I jak tam książka? I ja mówię: nie mam książki! I zaczęłam płakać do tego telefonu. No. I ona wtedy tak mnie wysłuchała z matczynym tak politowaniem i mówi: słuchaj, ale to się nawet nie wygłupia i napisz to jeszcze raz, bo to już poszło w telewizji. To są jej słowa. I ja naprawdę siadłam, to był czerwiec, ja potem sprawdziłam, jaka to była data, czerwiec albo maj. I napisałam tę książkę do końca stycznia, wcześniej nawet. Napisałam od z głowy, po prostu ją odtworzyłam, więc jeżeli pan pyta, która książka była najtrudniejsza, to myślę, że Aptekarka, bo to trzeba było mieć bardzo dużo samozaparcia, żeby jeszcze raz w to wejść. I pamiętam, że no w ogóle ja pisałam ze strasznymi obawami, bo nie pisałam wcześniej 5 lat. Wypadłam zupełnie z rynku. Byłam bardziej w tym klimacie muzycznym, jako pracowałam całe życie jako nauczyciel emisji głosu. I nagle piszę romans historyczny z bardzo lokalnej historii, z bardzo lokalnego miejsca, o bardzo takiej lokalnej szlachcie, o której nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta. I to naprawdę był straszny strzał w ciemno i okropne ryzyko i bardzo dużo pracy, której wiedziałam, że ta praca może pójść po prostu para w gwizdek, to może z tego nie wyjść nic. Wysłałam do wydawnictw, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi, też mnie to dobiło trochę. Natomiast odezwało się do mnie cudowne wydawnictwo Media Rodzina, czyli wydawnictwo, które wydało Harry'ego Pottera w Polsce i sprzedało bardzo dobrze tego Harry'ego Pottera. No i dostałam odpowiedź w ciągu 2 tygodni, że proszę, bierzemy, proszę pisać następną. Tak to wyglądało. Po czym naprawdę dostałam z ich strony bardzo dużo opieki, bardzo dużo troski też o tę książkę. Oni ją wykończyli w najdrobniejszych szczegółach. Okładki są wszystkie piękne. Na okładkach wszystkie zioła, które są wymienione w książce, się zgadzają. Były na przykład wiele razy przerysowywane w aptekarce. Tam musiał być oman wielki i ten oman wielki jest. Te ziółka takie żółte, które są na okładce. Wszystko tam się zgadza. No i wracając do tematów trudnych książek, też trudną książką był Czarci Ogród, który ja zaczęłam od razu pisać, czyli druga część, bo wybuchła wojna i wiadomo, jak ta wojna wyglądała z perspektywy mieszkańca Przemyśla jeszcze. W Rzeszowie myślę, że było troszeczkę spokojniej, ale my w Przemyślu to mieliśmy po prostu, mówiąc brzydko, pełno w gaciach i wszystko można wtedy robić, ale nie skupiać się na pisaniu. Więc to było ciężkie i powiem, następny uśmiech losu taki był wtedy, kiedy ta książka w ogóle miała być wydana w marcu, Aptekarka, 22 roku. Ja ją właśnie w 21 skończyłam. Tak jak mówiłam, w grudniu 21, w styczniu 22 ona została przyjęta, zaklepana i w marcu chcieli ją wydawać. Po czym się okazało, że wojna wybuchła i no niestety ludzie mają inne problemy niż kupowanie książek, tak? Inne zmartwienia. Więc została odłożona w czasie i ja tak sobie wtedy myślałam, myślę, nie, no po prostu raz zniknęła z tego pendrive'a, teraz wojna. Myślę, nie, no to jest jakiegoś mam takiego pecha, że tych książek, one się chyba nie ukażą, to nie ma sensu. No po prostu jestem przeklęta jak Wiktoria i nic nie poradzę. No ale potem troszeczkę się sytuacja uspokoiła. Książka wyszła w czerwcu, okazała się bardzo dużym sukcesem. Druga wyszła w październiku, czyli Czarci Ogród, potem Jemioła, potem Wilcze Znamie i teraz właśnie Nóż i Piołun. Chociaż mówię, no już ten research to jest ciężka sprawa przy piątej części. Jak słucha pan piątej płyty ulubionego zespołu, to już wiadomo, że ta piąta płyta niekoniecznie musi być tak dobra jak pierwsza. Rok po roku. No właśnie.
7: Tak samo jest z filmami czy serialami. Zawsze ta kolejna część jest gorsza.
6: Tak.
7: Rzadko się zdarza, żeby była lepsza. No znam parę tytułów serialowych głównie, które są lepsze z sezonu na sezon, ale to są pojedyncze przypadki. Zazwyczaj jest tak, że im dalej w las, tym gorzej.
6: Tak, tak, bo się powiela te same schematy,
7: tak, tak,
6: nie?
7: Tak. I już brakuje trochę pomysłu, trochę tej świeżości.
6: To właśnie, też się nad tym zastanawiałam zawsze, bo tutaj myślę, że to nie chodzi o to świeżość. Tu chodzi o to, że się jest ograniczonym właśnie bohaterami. Myślę, że w serialu czy w filmie tak samo. Bohaterowie są ci sami. Nie można ich gwałtownie zmienić. Można, nie wiem, wygrzebać kogoś z przeszłości. Można
7: przenieść nowych. Ich,
6: tak, wprowadzić nowych i robi się te wszystkie te jak to się nazywa, plot twisty, tak?
7: Tak, tak, tak.
6: Ale to nie jest to samo. No tak. I to jest ten ogranicznik. Więc ja stwierdziłam, że będę tak pisać, jak Nienacki pisał Pana Samochodzika, czyli czyli w ogóle genialne książki. Uwielbiam. Uwielbiałam je jako dziecko i uwielbiam je do tej pory. Uważam, że tam jest tak solidny w ogóle historyczny research jeszcze przed epoką Google'a, że naprawdę czapa z głowy, tak jak ten gość pisał. I to są książki młodzieżowe, ale one mają ten, prawda, czy czyta się ten straszny dwór o masonach, czy się czyta o krzyżakach, o zamku w Malborku. To wszystko po prostu, no naprawdę się ma gęsią skórkę, że to jest tak świetnie sprawdzone. I pomyślałam sobie, że ja pójdę w ten klucz szukania nowych ciekawostek. A naprawdę się, no, można nagrzebać ich niesamowitą ilość. Nawet nie wiedziałam o tym, że dużo tych legend, historii jest pogrzebanych właśnie najbliżej mnie. I tylko trzeba się nad tym pochylić i trochę pogrzebać i w archiwach i w innych miejscach. I wychodzą naprawdę niesamowite rzeczy, tak jak wyszło to z Krejczówką.
7: Ile jeszcze części planuje pani sagi rodu Tyszkowskich? Na ile jeszcze jest materiału? Może tak.
6: Żadnego nigdy nie ma materiału. Po prostu nie ma nic. Za każdym razem to jest...
7: To się pojawia gdzieś tam na bieżąco.
6: Tak,
7: wygrzebie.
6: Tak. Najgorzej to jest właśnie, ja mam taką skłonność do detali i czasami mnie zafascynują kompletnie rzeczy, które miałam pominąć w książce, w fabule i nagle odkrywam taką rzecz, która mnie bardzo zafascynuje. Miałam tak z grobowcem właśnie Tyszkowskich. Bo cały czas mam w głowie tak, tą Galicję, tą prowincję, ten brak pieniędzy, tą cholerę, przepanowały epidemie, które wyniszczały całe wioski. I na przykład kaplica Tyszkowskich w Kalwarii. I w dokumentach klasztornych jest taki papier, jest projekt ołtarza, który maluje Paolo di Medici. To było moje pierwsze takie zetknięcie się z tym. Di Medici. Myślę, kurde, no na pewno ktoś związany z rodem Medyceuszy. Szukam tego w internecie, okazuje się, że nie ma żadnego powiązania, ale ta firma, która robiła w 1906 roku ołtarz, rysowała projekt ołtarzu, istnieje po dzisiaj. Po dzisiejszy dzień i wchodzę na tą firmę i okazuje się, że w roku tam, wtedy kiedy oni rysowali projekt ołtarza do prowincjonalnej kaplicy na prowincjonalnym Pogórzu Przemyskim, byli jednocześnie, to była firma, która się specjalizowała w marmurach i to byli ludzie, którzy mieli licencję na remontowanie Watykanu. No wszyscy tak. I klienci, tak zwani klienci tej firmy, Di Medici, która mówię, istnieje do dzisiejszego dnia, nawet znalazłam w ogóle siedzibę tej firmy we Włoszech. To jest tak, Lateran, Kaplica Sykstyńska, wszystkie marmury w ogóle w całym Watykanie, cała renowacja, bo oni mają licencję, czyli nikt jakby nie może wejść robić renowacji dzieł sztuki, tylko ta firma. Tam jest jeszcze opactwo Westminsterskie, Kwirynał i Kapitol i wszystkie po prostu zabytki światowej klasy. I taka firma rysowała projekt ołtarza do kaplicy Tyszkowskich. No to po prostu zgon. Proszę to sobie wyobrazić. W ogóle połączyć raz, że tą odległość, a dwa rangę takiej no firmy. To jest niesamowite.
7: Nie potrafię
6: tak
7: wyobrazić.
6: Ja też.
7: Jak to jest w ogóle możliwe?
6: Ale tak jest. Dokładnie tak to wygląda, bo sprawdziłam. Faktycznie Paolo di Medici był w tej firmie, rysował projekt i on jest wymieniony w ogóle, bo ta firma ma oczywiście swoją stronę, ma swoich założycieli, bo oni to kultywują, przechodzą jakby z ojca na syna z tą swoją działalnością, czy raczej z pasją rodzinną. I on jest wymieniony, dokładnie się zgadzają lata, tak? Bo jest napisane, że Paolo Medici z Rzymu. No i dokładnie ta firma jest w Rzymie i jest Paolo Medici jako też właśnie architekt projektów, tak? Wykonawca projektów. I tam został zamówiony projekt ołtarza. Ołtarz jest wykonany z alabastru bądź białego marmuru. Nie wiadomo, bo on jest praktycznie, nie bardzo go można zwiedzić, zobaczyć. Żałuję tego ogromnie. I teraz jeszcze muszę sprawdzić, skąd wzięli alabaster. No bo też jest to zastanawiające na Pogórzu Przemyskim. Przychodzi mi do głowy jedynie fabryka alabastru, nie wiem czy pan wie, która się znajdowała w Przeworsku.
7: Znam te rejony, ale akurat nie wiedziałem.
6: Tak, w XIX wieku była fabryka alabastru i na to natrafiłam, ale ja bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że oni ten alabaster transportowali skądś. I to wyszłoby gdzieś, powiedzmy, w jakichś dokumentach. Ale na przykład odkrycie takiego czegoś, od razu mi się tam uruchamiają jakieś śrubki w głowie i mam ochotę o tym pisać, bo no, dla mnie to jest po prostu niezwykłe. Niezwykłe, że o nich zapomniano i... W ogóle jest taka niezwykłość w tym, jak mieszkali w tych lasach tutaj na tym Pogórzu z tymi niedźwiedziami, bo tam są głównie lasy, tak w okolicach Harłamowa, zarządzali tym tyglem narodowościowym, tymi swoimi poddanymi, którzy każdy był z innej, że tak powiem, bajki i do tego mieli, że tak powiem, projektanta z Włoch, tak? Więc no to wszystko jakby ciągnie mnie do takich rebelii. Uważam, że oni byli takimi rebelami, bo na przykład związanie się, sam związek, ten romans, który jest tutaj jakby głównym tematem tych książek, tak, ale to nie jest główny temat. To jest tam, powiedzmy, jedna ze ścieżek fabularnych, bo mnie najbardziej kręci całe tło ich życia, ale romans, wiadomo, że będzie się najlepiej nam sprzedawał. Ale zwróćmy uwagę na to, że powiedzmy jest szlachcic, który ma mnóstwo kasy, który ma swój rodowód szlachecki wywiedziony od Sobieskiego. Jest starannie wykształcony i wiąże się z chłopką, ze swoją poddaną do końca życia, tak? On musi mieć za przeproszeniem w czterech literach konwenanse i sprzeciw całego środowiska. Musi totalnie lekceważyć to, że będzie postrzegany jako parias, jako ktoś, kto się w ogóle, kto jest dziwny, nie? Wiadomo, można było mieć dzieci ze swoimi poddanymi, ale dawać im szlachectwo, dawać im herb, wyposażać, dawać posagi, no nie, no po prostu dziwny człowiek, nie? Także to mnie kusi, to zawsze bardzo, no to mnie kręci w tych bohaterach. Mam ochotę o nich pisać, że tacy byli nieposłuszni bardzo, że byli niepokorni i nieprzystający do swoich czasów.
7: Rozumiem, że o najnowszej książce nie chce pani za wiele mówić, żeby też nie zdradzać fabuły, no bo
6: nie ktoś, kto... Spoilerów, tak.
7: Nie, no właśnie, nie róbmy spoilerów, no bo ktoś, kto będzie czytał, żeby miał po prostu niespodziankę, nie?
6: Tak, w ogóle jestem oszołomiona popularnością tej sagi. Ona cały czas jest na topie i jestem z tego ogromnie, ogromnie dumna i bardzo jestem wdzięczna swojemu wydawnictwu, że zaryzykowało. Właśnie, to co mówię, że ja bardzo cenię, kocham pisać o rebelach i takich ludziach, którzy ryzykują i lekceważą jakby trendy. Tak to mogę chyba uogólnić. Bo też trendem w momencie, kiedy moje wydawnictwo przyjmowało aptekarkę do druku, były kryminały. A tymczasem ktoś zaryzykował wydanie książki, mówię, z bardzo głębokiej prowincji, o ludziach, o których nic nie wiedział. I za to jestem bardzo wdzięczna swojemu wydawnictwu i cieszę się, że to budzi taki rezonans wśród odbiorców, że jest mnóstwo po prostu rolek, relacji, które wrzucają czytelnicy. Każdy się dopytuje, co będzie dalej. Naprawdę tego jest masa. Ja siedzę od tygodnia, mówiłam o tym, jak przyszłam do studia, że pękło mi naczynko w oku. To jest z tego, że ja siedzę cały czas na mediach społecznościowych i odpisuję. No bo siedzę 12 godzin przy komputerze i klikam i odpisuję i wrzucam relacje, wrzucam rolki. Dlatego, że ta książka się, ta saga się cieszy taką popularnością.
7: Czyli zrobiła się już taka grupa fanowska, można powiedzieć.
6: A, tak. Tak.
7: Super, świetnie.
6: Bardzo się, nie wiem jak to się ładnie nazywa, ale jestem bardzo wdzięczna za to, że tak to idzie, bo uważam, że to jest historia warta poznania. To jest coś, i to jest nasze wszystko, to jest nasze z Podkarpacia, gdzie cały czas ferujemy historię nie stąd, a my tu mamy naprawdę takich rebeli i takich buntowników, o których nikt nie słyszał, a trzeba ich promować, bo są kurde świetni.
7: A czy widzi pani Sagę Rodu Tyszkowskich jako materiał na film albo serial?
6: To nie tylko ja widzę. Nie tylko ja widzę. Bardzo, chyba pierwsze pytanie na spotkaniach autorskich to jest to, kiedy będzie film? Ja mówię, no nie wiem, to ja nie mam tylu pieniędzy. No dobra, w ogóle nie mam jako pisarz.
7: Inaczej. Czy odzywali się już jacyś producenci albo, nie wiem, scenarzyści do pani z taką propozycją stworzenia jakiegoś filmu albo serialu?
6: Na razie nie chcę o tym mówić, być może coś tam z tego wyjdzie, ale okay. Ja już się otarłam bardzo mocno o, że tak powiem, pomysł filmowy. Miałam taką propozycję przy Elostory. Dosyć wysoko dotarł scenariusz napisany przeze mnie i przez mojego kolegę, bo dostał dofinansowanie przy takim programie.
7: Fundusz filmowy?
6: Tak.
7: Podkarpacki?
6: Nie. Fundusz filmowy Podkarpacki, pani Marta Kraus, w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że lubi sagę do Rodu Tyszkowskich. Może nam się kiedyś uda współpracować przy tym, to jest też moje wielkie marzenie, ale Elostory się dostało do programu developmentskiego przy festiwalu w Berlinie. On był przetłumaczony na angielski.
7: Wow.
6: Tak, dostał się bardzo wysoko, po czym już był wyliczony budżet na 385 tysięcy euro, pamiętam to, do tej pory tą kwotę. Jesteśmy tam w ogóle w ulotce wypisani, miałam producenta. I dostaliśmy się, jakby przeszliśmy przez pierwsze sitko, bardzo, bardzo takie szczelne z tym scenariuszem. Mówię, on był cały po angielsku przetłumaczony, więc nie do końca te wszystkie smaczki nasze polskie przeszły, ale potem już nie przeszedł przez drugie sitko i tak upadł wielki, upadło moje wielkie marzenia na temat filmu Elo Story, więc powiem, że został mi po tym taki ból w sercu, że też między innymi dlatego przestałam pisać na wiele, wiele lat, bo to były wielkie, wielkie nadzieje, z których nic nie wyszło. Więc teraz się nie chcę, że tak powiem, nakręcać, bo to jest bardzo duże ryzyko, myślę, też dla osoby, która chciałaby wyprodukować film. I to są przede wszystkim straszne pieniądze, bo to jest kostium, tak?
7: No tak.
6: Więc tak, to są bardzo duże koszty i też musiałby się ktoś taki trafić, jak mi się trafiło wydawnictwo, że po prostu zaryzykuję.
7: Albo platforma streamingowa, albo stacja z bardzo, bardzo dużym budżetem.
6: Dokładnie, dokładnie.
7: No, historyczna jednak kosztuje.
6: Tak, ale jest wielki pop.
7: Tak. Jest, ale jest, tak. Popularność jest.
6: Tak, no, uważam, że to...
7: Bridgertonowy na przykład.
6: Na przykład, ale jest w Polsce, przepraszam, niech pan popatrzy, ile jest, tak.
7: Może mi pani mówić na to.
6: Super, dobra. No to popatrz, ile jest produkcji też odgrzewanych tych takich typu lalka, tak. Prawda? Czy...
7: No teraz jest i będzie kolejna ekranizacja.
6: No
7: chyba
6: właśnie.
7: We wrześniu tego roku będzie premiera, bo już nakręcili. Marcin Dorociński chyba występuje i wraca do aktorstwa. Marek Konrad.
6: No właśnie. No więc jakby odgrzewa się tę produkcję, prawda?
7: Tak.
6: Czy na przykład świetny, taki
7: Znachor.
6: Świetny hit. Tak, Znachor. To samo miałam mówić. Ale 1640...
7: 70.
6: Przepraszam, 1670. Tak, tak oglądam seriale.
7: Kręcony w ale... Kubuszowej.
6: Tak, tak,
7: Karpacie.
6: Dokładnie. Ale mamy jakby taką, nie tendencję, tylko mamy trend, tak, do filmów, do kręcenia filmów kostiumowych, więc to się Polakom podoba. Wcześniej było przecież Korona Królów, tak to się nazywało, taki
7: Korona
6: serial.
7: Korona Królów też było
6: z polskich seriali.
7: Winnych chyba, też na podstawie...
6: Aubeny, tak, która poleca aptekarkę na okładce.
7: To był dobry serial.
6: No bo świetna pisarka. To jest świetna pisarka, tak.
7: Tak.
6: Tak mówię, napisała mi rekomendację na aptekarce. Zresztą ta rekomendacja jest tam na pierwszej, na okładce, na pierwszej stronie. I co mnie bardzo zaskoczyło, bo Aubena Grabowska jest lekarzem, endokrynologiem. A tu jest cały, jakby też się przewija wątek konfliktu między zielarstwem w XIX wieku, a lekarzem, a medycyną XIX-wieczną. To bardzo podkreślam, medycyną, która leczyła na przykład, nie wiem, cholerę lewatywą z dymu tytoniowego. Były takie kuracje opisywane w książkach, tak, medycznych.
7: Czyli można powiedzieć, że to taka jej tematyka.
6: Tak, tak. Więc ja byłam zaskoczona, że ona w ogóle podpisała się pod książką taką wbrew, że tak powiem, jej zawodowi może do końca. Ale no to po prostu był dla mnie zaszczyt, bo ona cudownie pisze, a poza tym mówię, no cały czas ponoć wykonuje praktykę lekarską. Tak, tak słyszałam, nie wiem, ile jest w tym prawdy.
7: O, to nie słyszałam.
6: Tak, że to jest pełnoprawna pani doktor. Także mieć rekomendację lekarza na książce zielarskiej to jest w ogóle świetne. I jeszcze a propos właśnie przepisów zielarskich, bo tam są cały czas te zioła się przewijają przez wszystkie części. Dostałam taki prezent w tamtym roku. Napisała o ziołach w sadze rodu tyszkowskich pani doktor farmakognozji, czyli ludzie, którzy recenzują książki dla farmaceutów. No to pani doktor farmakognozji i książki medyczne też, która recenzuje, napisała, że wszystkie zioła jej się zgadzają, wszystko jest prawidłowo i zaleca. Także nie widzi tu żadnych nieścisłości, więc ja w ogóle urosłam tutaj. Plus, że tak powiem, cały ten sztab zielarsko-medyczno-farmaceutyczny, który pracuje nad przepisami, bo to też nie jest takie, że tak powiem, z fantazji, tylko my to wszystko jest sprawdzane po 50 razy. I też lekarze, z lekarzami się konsultuję. Farmaceuci to są od zawsze, że tak powiem. I tacy farmaceuci, którzy kochają zioła, więc tym bardziej super, super, naprawdę. Bo ja mam w ogóle bardzo dużo takich osób za sobą, które mnie wspierają i bez których ja bym nie ruszyła z miejsca. Zarówno pod kątem historycznym, jak i zielarskim. Ja jestem sama po kursie zielarskim, ale mówię, no, taki zielarz po kursie, a zielarz praktykujący z zielarnią na przykład własną, albo farmaceuta ze specjalnością zielarską, albo człowiek, doktor farmakognozji, no to są w ogóle...
7: Dwa różne światy.
6: Tak.
7: Poza Aubeną Grabowską, ktoś jeszcze ze znanych osób dał jakieś feedbacki do sagi rodu Tyszkowskich?
6: Tak, tak. Mam wielkie szczęście. W drugiej części i w trzeciej to była pani doktor Anna Jankowiak, pani doktor archeologii.
7: O, proszę.
6: Czy część numer 4 to była pani Krystyna Romanowska, znana dziennikarka, ona teraz napisała książkę razem z Marcinem Gortatem, wcześniej pisała książki razem z Lwem Starowiczem, więc reporterka, która pierwsza chyba napisała na polecajce, dlaczego to jeszcze nie jest film. Także coś
7: no
6: cudownego.
7: No właśnie dlatego też o to dopytuję, bo to jednak jest duży potencjał.
6: Tak, i na najnowszej części wpisała mi się pani Katarzyna Dowbor, bardzo jestem
7: też znana
6: wdzięczna. Tak. I pani Dowbor też nagrała polecajki, swoje rekomendacje właśnie na Facebooku, można je zobaczyć też na jej kanale i na moim kanale. Bardzo ciepło się wyraża na temat tej sagi, więc po prostu super.
7: Pięknie. Dobrze, w takim razie zachęcamy do pójścia do księgarni, do przeczytania tej książki, do całej serii tych książek, jeżeli
6: ktoś jeszcze... Do całej sagi, tak.
7: Tak, całej sagi tych książek.
6: Raczej ktoś... trzeba czytać od pierwszej części.
7: No tak. Właśnie, tak, żeby się nie pogubić. Chociaż właśnie, jak ktoś zacznie na przykład od drugiej, to odnajdzie się to w tej historii, czy nie bardzo?
6: Nie wiem, bo ja tego nie... Okay. Nie mam pojęcia, ja tak czyli, nie robię.
7: Okej, okay. Czyli najlepiej po prostu po kolei czytać.
6: Mhm. Ale jeżeli ktoś trafi... Znaczy, trafiłam na taką recenzję pani, która zaczęła czytać w ogóle od piątej części, więc tam jest w ogóle... Nie wiem, jak w ogóle doszła do tego, o co tam chodzi, ale napisała, że super jej się czytało, to ją zachęciło do poprzednich. Więc jeżeli tak, to proszę... Proszę czytać tak, jak Państwu wygodnie.
7: Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
6: Ja również bardzo dziękuję.
0: SK Przemyśl.
7: O rezerwatach przyrody bez tajemnic. Czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą? Na te pytania odpowiedział Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
8: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
9: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że no tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śródliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy. Tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
8: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
9: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określę, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny no, przed działalnością człowieka, no tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
2: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
9: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Hity na czasie. Numer 1 w Przemyślu.

0: Eska Przemyśl.
1: Eska Przemyśl.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Mati Fuczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Mati Fuczyło to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 20.
4: That might be toxic, don't touch it.
5: Chciałem powiedzieć,

0: Każdy pyta się Michał, dokąd tak pędzisz. Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Rap 20 w Radiu SK 19.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Lips i Kukom. Ich nowość pod tytułem Ty Masz to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebo na Fidem, Zalia i Faust, Nie Ucieknę to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SKPL, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.
0: Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał przekończyć świat. Spędziłem cały

0: wszystko poza tobą jest nieistotne.
1: Pytała się o ten w hotelu, dzisiaj przy tobie nie zasnę w hotelu. Modelka w pokoju, mam butelkę alkoholu i kamagę w portfelu.
0: Pytasz, czy będę na zawsze, a zabraknie tlenu. Chyba przesadziłem z winem, jest jeden, nie mogę ci przyznać, że będę dziś najwyżej w pomieszczeniu. Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał przekończyć świat.

0: bounce.
1: Wajcior 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca. A więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
0: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Nobody loves me. Nobody loves me. Całe to gówno za sobą masz czy jeszcze nie? Stoję cały w Chrome Hearts, dalej serce chce. PTSD mam, gdy przychodzi SMS. Hit głupi.

0: Nobody loves you, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiemy, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na sk.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Eska Przemyśl.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

0: Wracamy do odliczania 20 najlepszych rapowych numerów, które jak zawsze ułożyliście wy. Jak widać, w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej. Były już dwie nowości dziś. Było sporo zaskoczenia. My lecimy z kolejnymi. Guardian Angel Ultra Max, Żabson PZ, God Wifi i Aster to dziesiątka.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

wymagało ratunek. Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep to miejsce ósme rap dwudziestki. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Jangle Osia i Zuziula i ich kawałek Chcę Tak, to spory spadek z czwartego na dziewiąte. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił, swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać, to tym razem miejsce siódme.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

prostu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

I nic się nie zmienia. Cały czas odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. To jest Rap 20. Wybieracie je wy, sk.pl. Tam głosujecie za nami Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. To spadek z trzeciego na szóste miejsce. Pamiętajcie, że możecie sprawić, aby ten numer jeszcze wylądował na pierwszym, drugim czy trzecim, na którym tylko chcecie. Przechodzimy dalej. 2115 już przed chwilą padło, ale musi paść jeszcze raz, bo Wajcior 2115 i jego California Love to bez zmian miejsce piąte.

0: Samsona i jego znana to kawałek, który tym razem wylądował na czwartym miejscu rap 20, a przed tygodniem był w niej na miejscu 10. Przypomnę szybko, że cały czas czekają na Was nowe propozycje na SK.pl. To m.in. Echo od Maty, jest też to Nieodpowiedzialne od Chivasa i Wszystko od Dziarmy. Głosujcie, jeżeli chcecie, aby te nowości za tydzień się tutaj pojawiły, a my przechodzimy do najwyższych miejsc, do podium. Tego pana już dziś słyszeliśmy, wspominałem też o nim w kontekście numerów, które wypadły z notowania. Ale ten numer ma się bardzo dobrze. Win i Lips to trójka.
1: Rap 20, 20 w Radio SK. 3.

Numer win zazwyczaj jest dość długi i wieloznakowy, a tutaj wystarczy jedna cyfra, trójka, bo Gibbs i jego win to właśnie miejsce trzecie w Rap 20 i spadek z miejsca drugiego, ale cały czas bardzo wysoko, cały czas podium. A na drugim tym razem zastąpili go Jonathan, Białas, Solar i Nikos. Ich kawałek Nie da się zasnąć to tym razem dwójka i spadek z siódmego.

0: Niech mi ktoś powie, że polski rap nie jest ekscytujący. Ja jestem mega podekscytowany za każdym razem, kiedy opowiadam o najważniejszych miejscach, najważniejszych kawałkach polskiego rapu, a właśnie takie tutaj gramy. SK.pl. Przypominam, że to wy układacie nam playlistę i to razem z wami ja dowiaduję się, który kawałek jest na którym miejscu. Za nami Nie da się zasnąć, Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a więc duża ekipa związana z SBM Label, choć nie tylko. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego i myślę, że część z was wcale nie będzie zaskoczona, bo to BDOS 2115 i Maja Mecan. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. Tydzień po tygodniu to cały czas pierwsze miejsce. Rap 20. Dzięki za dziś, gratulacje i do usłyszenia następnym razem.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Polska, Przemyśl,
1: Światowa, Światowa, Laureat Grammy.
2: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci.
0: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

To jest Radio SK.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.